Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

najlepszy rok na świecie. Noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogom popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Walka o 20 milionów złotych za molestowanie w polskim kościele. GoPro-wcom też przydałyby się pieniądze na stację ratunkową. W tej prawdzie będzie też deszczówka do zagospodarowania.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. 20 milionów złotych w grze. Ofiara molestowania przez księdza domaga się takich pieniędzy od archidiecezji krakowskiej. Janusz Szymik miał być wykorzystywany przez połowę lat 80. przez ówczesnego proboszcza w Międzybrodziu Bialskim. Świadkiem wczoraj miał być m.in. Stanisław Dziwisz, który jednak w sądzie nie zjawił się. Nie to, że nie pamiętał, rozchorował się. Został jednak zobowiązany do przekazania zaświadczenia lekarza, bo inaczej będzie grzywna. Wcześniej w tej sprawie sąd orzekł, że już diecezja bielsko-żywiecka ma zapłacić 400 tysięcy złotych za dość uczynienia. To za brak reakcji na informacje o nadużyciach.
3: Prawda Antyradia.
2: Ratunkowa stacja ma powstać w Wiśle. Całoroczny obiekt chcą zbudować GoPro-wcy. Potrzebują na to ponad 3 milionów złotych. Na razie udało im się pozyskać działkę, zorganizować projekt i załatwić pozwolenie na przebudowę. Na więcej jednak nie mają, a jak mówią, potrzeba jest paląca.
3: Prawda Antyradia.
2: Pieniądze znalazły się natomiast dla ratowników wodnych i innych służb działających w Warmińsko-Mazurskiem. Po 250 tysięcy złotych trafiło do Straży Granicznej, Policji i do Straży Pożarnej. Z tej właśnie formacji Michał Kamieniecki.
4: Są to środki, które przeznaczymy na dofinansowanie dwóch pojazdów. Pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego i mikrobusa. Oba pojazdy wykorzystujemy na co dzień w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale też w zadaniach, które stawia przed nami ochrona ludności.
2: Dodatkowo 50 tysięcy złotych trafiło do Akademii Policji w Szczytnie.
3: Prawda Antyradia.
2: Na razie to nie wyszło, ale jednak zapowiadają się zmiany. Ruszyły przygotowania do przetargów na międzywojewódzkie i międzynarodowe przejazdy kolejowe. Za 4 lata część tortu mogą przejąć prywatne firmy. Liberalizację przepisów wymusza unijny projekt kolejowy. Na razie nie ma wątpliwości, że większość przewozów pozostanie w Intercity, ale mogą pojawić się i nowi gracze.
3: Prawda Antyradia.
2: 185 milionów złotych nie w błoto, a w wodę. Gliwice chcą lepiej zagospodarować deszczówkę.
5: Wykonanych zostanie kilka zadań, które mają zabezpieczyć gliwiczan przed lokalnymi podtopieniami, a dodatkowo poprawić lokalny mikroklimat. Na przykład w kilku miejscach powstaną ogrody deszczowe. Z kolei w dzielnicy Łabędy zaplanowano przebudowę odwodnienia i budowę dwóch zbiorników retencyjnych. Jeden z nich ma pomieścić 6,5 tysiąca metrów sześciennych wody i tworzyć taką podmokłą łąkę. Do tego w Gliwicach powstanie też nowy monitoring poziomu i jakości wody, który pozwoli szybciej reagować na gwałtowne opady. Paulina Kozioł, Antyradio.
2: 27 stopni, tak będzie dziś w Zielonej Górze, najcieplejszym z miast w Polsce. 26 stopni ma być w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy w Rzeszowie. 24 stopnie będą w Poznaniu, Wrocławiu i w Łodzi. 22 w Trójmieście i w Olsztynie, a najmniej 19 w Koszalinie. Przelotne deszcze możliwe w Rzeszowie.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Upał przetacza się przez całą Polskę i to nie jest koniec. Miasta próbują pomóc mieszkańcom jakoś to przetrwać. W Warszawie na przykład dostępna jest mapa, na której można znaleźć miejsca, w których można się trochę schłodzić. Katowice rozstawiły już kurtyny wodne.
2: Katowice są gotowe na skwar, który leje się z nieba. W mieście ustawiono kurtyny wodne. O szczegółach mówi Michał Mendala z ratusza.
3: Już w przestrzeni Katowic można znaleźć 18 kurtyn wodnych. To są takie urządzenia mobilne, które ustawiamy na sezon letni. Do tego mamy 3 kurtyny na stałe zamontowane przy miejskich pływalniach, basenie Brynów, Burowiec oraz Zadole, a więc łącznie 21 takich kurtyn wodnych zamontowanych i rozlokowanych w przestrzeni Katowic. To, co łączy tych 18 mobilnych punktów nawadniania, to jest częstotliwość użytkowania ich przez mieszkańców. To są przede wszystkim place, skwery, parki. Te lokalizacje, gdzie przecinają się ścieżki mieszkańców, którymi oni spacerują, no i gdzie rzeczywiście ta ochłoda jest niezbędna przy takich wysokich temperaturach, przy słonecznej pogodzie. Mamy doświadczenia z poprzednich lat, że zdarza się, iż te kurtyny wodne stają się też miejscem zabawy młodszych mieszkańców naszego miasta. A przypomnę, że od początku czerwca już funkcjonują w Katowicach też wodne place zabaw, które są takimi przestrzeniami specjalnie stworzonymi dla najmłodszych mieszkańców do wodnej zabawy. Jeżeli chodzi o te kurtyny wodne, one zamontowane są w taki system automatycznego uruchamiania ich. I kiedy temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, wtedy one zaczynają pracować. Kiedy spada poniżej 24 stopni, wtedy one się samoczynnie wyłączają. Dodatkowo timer ustawiony jest w taki sposób, aby działały one w godzinach między 9 a 20. Generuje to też oczywiście oszczędność wody. Dodatkowo urządzenia mają zamontowane wysokiej jakości dysze zraszające i to pozwala z jednej strony na takie równomierne rozprowadzanie mgiełki wodnej, co na pewno zapewnia większy komfort użytkownikom, a z drugiej strony minimalizuje zużycie wody. Około 100 litrów wody na godzinę. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system wówczas 17 kurtyn zużywał 170 metrów sześciennych wody na sezon, a w ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe. No a więc tutaj ta technologia pozwala nam z jednej strony oszczędzać, z drugiej strony dbać o komfort mieszkańców i ekologię, no bo też mniejsze zużycie wody to i mniejsze odprowadzenie ich do kanalizacji później ściekowej. Oprócz tego, że dbamy o mieszkańców przy tych upałach, które nadchodzą, pamiętamy również o czworonogach. Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury, są już wystawione miski z wodą dla czworonogów. Ta woda przy tych najwyższych temperaturach będzie kilka razy w ciągu dnia też wymieniana, aby ona oczywiście oferowała czworonogom ochłodę, a nie ciepłą wodę. Oprócz tego zapowiadamy i zachęcamy do tego, aby już weekendowo zaplanować sobie czas na miejskich ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych. Te powoli wchodzą w taki etap rozruchu. Rolna ma już debiut w tym sezonie za sobą, jeżeli chodzi o Bugle. Bugla właśnie rusza, także zapraszamy. Natomiast od 26 sierpnia będzie można z tego obiektu korzystać już 7 dni w tygodniu, praktycznie do końca sierpnia. Oczywiście oprócz tych dwóch obiektów też otwarty basen na ulicy Gliwickiej, także przez całe wakacje. Lipiec, sierpień to miejskie kąpieliska, czynne w tym okresie. Co ważne, MOSiR zabezpieczył ratowników na wszystkie miejskie kąpieliska oraz ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, a to będzie gwarantowało bezpieczny wypoczynek w określonych godzinach. Z jednej strony dzięki temu, że właśnie będą te obiekty zabezpieczone przez ratowników. Z drugiej strony mamy pełen skład zabezpieczony tych ratowników, więc oni będą mieli odpowiedni czas na odpoczynek. No to też na pewno zwiększa czas reakcji na ewentualne wydarzenia, które mogłyby się zadziać w wodzie. Będzie można w tym czasie bezpiecznie z tych kąpielisk oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych korzystać.
2: Katowice szykują się także na okres wakacji. Dla uczniów zostało przygotowanych kilkadziesiąt różnych propozycji. Są półkowe.

Chociażby właśnie po tej ofercie, którą przygotowały katowickie szkoły w roku 2026. To są 43 placówki, które uczestniczą w tej akcji Lato. Natomiast w roku 2025 było to 35 placówek, dwa lata temu 29 placówek, więc to pokazuje, że ta oferta rzeczywiście jest coraz większa i coraz szersza. Mamy oczywiście szkoły wśród tych 43 placówek, które organizują półkolonie tylko i wyłącznie dla uczniów swoich własnych, a więc tych, którzy na co dzień uczęszczają do tej placówki, ale jest też cały szereg szkół, które są otwarte na to, aby tam wysłać także dzieci, które do innych placówek na co dzień chodzą, więc można tam rzeczywiście zweryfikować ofertę. Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca, więc w tych placówkach, które na swoich stronach internetowych mają informację o tym, że takie półkolonie są w tych miejscach organizowane, można pytać o to, co i jak. W sumie w tych szkołach jest blisko 4,5 tysiąca miejsc dla dzieci. To są zajęcia kreatywne, sportowo rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie na tych zajęciach coś dla siebie. Oczywiście bardzo bogatą ofertę przygotował Pałac Młodzieży. To jest placówka, która słynie już z tego, że bardzo dużo robi w tym okresie wakacyjnym i te zajęcia są też bardzo różnorodne, bo to nie tylko zajęcia takie klasyczne, artystyczne, jak rysunek, malarstwo, ceramika czy rękodzieło, ale też zajęcia naukowe z chemii, przyrody, przeróżne doświadczenia, chociażby te związane z próżnią, zajęcia sportowe, z judo, pływania, akrobatyki, ale też zajęcia literackie, teatralne, filmowe, taneczne i strzeleckie. To jest oferta, która jest skierowana zarówno do dzieci, jak i do młodzieży, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Tutaj 16 czerwca ruszyła rekrutacja, więc trzeba weryfikować na stronie internetowej placówki, jak wygląda sytuacja z wolnymi miejscami, ale są tam też zajęcia, na które można przyjść dosyć spontanicznie, bez zapisywania się wcześniejszego, więc warto też sobie to zweryfikować. Oczywiście na większość tych zajęć obowiązują zapisy, ale tak jak wspominam, jest tam pewna pula zajęć, na które można po prostu przyjść bez wcześniejszego zapisywania się, więc jeśli wstaniemy w któryś wakacyjny dzień i okaże się, że mamy ochotę na coś kreatywnego, to także można z takiej oferty skorzystać. Oczywiście nasze miejskie domy kultury także włączają się w tę akcję. Każdy dom kultury ma inny pomysł na to, jak ten okres wakacyjny spędzić. Na przykład w Koszutce motywem przewodnim jest hasło Kamera Akcje Wakacje i tam wokół właśnie takich filmowych i fotograficznych aspektów te wszystkie atrakcje są przygotowane. Chodzi o to, aby dzieci w ramach tej myśli przewodniej miały przeróżne zajęcia, takie jak zielone kadry, okiem fotografa, lato w roli głównej, więc łączymy ten wątek wakacyjny z tym wątkiem filmowo-fotograficznym. To też są przeróżne zajęcia, zarówno plastyczne, jak i sportowe, które gdzieś tam mają właśnie taki, a nie inny motyw przewodni. A jeśli już mówimy o motywach przewodnich, to z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej tym motywem przewodnim jest książkowe brzmienie, takie hasła, więc najmłodsi w trakcie tych półkolonii będą sprawdzać, czy słowa brzmią inaczej, gdy na przykład towarzyszy im śpiew ptaków, szum wiatru w trawie, czy też dźwięki deszczu, więc tutaj taki szeroki program opierający się właśnie na tym motywie książkowego brzmienia. Oczywiście zaprasza także BWA, więc Galeria Sztuki Współczesnej. Tam z kolei zapraszane są dzieci do tworzenia wystawy sztuki współczesnej. W ramach zajęć pod nazwą Nośniki Idei będą się odbywały rodzinne działania z sitodrukiem i drukiem offsetowym, więc fajna opcja dla tych, którzy interesują się takimi trochę bardziej kreatywnymi rzeczami, jak wykonanie na druku na podkoszulku, czy opracowanie i druk plakatu. No i oczywiście cały szereg zajęć sportowych. Już na dniach powinna się ta oferta sportowa ukazać, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. Natomiast jesteśmy na tym końcowym etapie rozstrzygania konkursów dla poszczególnych klubów sportowych, które także będą prowadziły oczywiście otwarte zajęcia, nie tylko dla tych wychowanków, którzy na co dzień korzystają z tych zajęć. To będzie oczywiście piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, zapasy, tenis stołowy i tenis ziemny. Będą też sztuki walki, takie jak karate czy capoeira, więc tutaj lada dzień powinna pojawić się taka dogłębna oferta dotycząca tego, co i jak w zakresie właśnie tych akcji organizowanych przez kluby sportowe, więc ta oferta w tym roku rzeczywiście jest bardzo szeroka. Przypominamy też o tym, że mamy miejsca, do których nie trzeba specjalnie zapraszać. Mamy otwarte baseny, które już powoli ruszają ze swoim systemem
można z nich korzystać jeszcze w tej końcówce czerwca pojedynczo w weekendy, ale lipiec i sierpień to już codziennie są otwarte i uruchomione. Mamy wodne place zabaw, mamy obiekty sportowe, jak obiekt przy ulicy Asnyka, gdzie rzeczywiście wiele dyscyplin sportowych można uprawiać, więc zachęcamy i zapraszamy do tego, aby korzystać z tego wszystkiego, co w mieście jest. Pamiętajmy też o katowickiej karcie mieszkańca, która daje nam całkiem spore zniżki na te przeróżne

0: atrakcje jak ośrodki Mosiru, wejście, właśnie bilety wstępu na baseny odkryte, czy też baseny miejskie zakryte, które są pod dachem, kryte pływalnie, więc tutaj całkiem szeroka paleta, z której można korzystać i zachęcamy do tego właśnie w tym okresie wakacyjnym.
1: Czyli jeśli chodzi o te zajęcia, każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, nauka, kultura.
0: Staramy się właśnie, aby najmłodsi rzeczywiście nie nudzili się w mieście w trakcie wakacji. Mamy te doświadczenia ubiegłoroczne pokazujące, jak to wygląda, na co postawić, co cieszy się dużą popularnością, co nie. Staramy się i poszczególne placówki, które biorą udział w tej akcji lato, starają się, aby ta oferta rzeczywiście była jak najszersza i aby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo chodzi o to, aby zachęcić dzieci do tego, aby nie siedziały w czterech ścianach, ale aby jednak skusiły się na to, żeby do takiej placówki na przykład przez ten tydzień czy dwa tygodnie chodzić, żeby tam poznały nowe przyjaźnie, tam poznały nowe osoby, z którymi być może gdzieś tam zakolegują się w dalszej perspektywie, ale chcemy też, aby najmłodsi rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Wakacje to jest dobry czas na to, kiedy nie jesteśmy obciążeni szkołą i tymi obowiązkami, które mamy na co dzień, aby właśnie spróbować, czy na przykład rysowanie i malowanie jest czymś dla mnie, czy na przykład granie, czy jakieś elementy tego typu to jest coś dla mnie. Na przykład miasto ogrodów robi zajęcia związane ze street artem, ale też zajęcia muzyczne, więc tu też jest pole otwarte na tego typu właśnie atrakcje. Mamy biblioteki, które oczywiście w dużej mierze kojarzą nam się z książką i te wakacje są oparte i cały ten program jest oparty na książce. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta książka jest motywem przewodnim i tych zajęć ciekawych jest tam całkiem sporo i bardzo często też w ramach tych półkolonii i wszystkich akcji, które są organizowane, najmłodsi mogą pojechać i zobaczyć obiekty, które są często blisko nas, takie jak planetarium, takie jak Muzeum Śląskie, takie jak chociażby Zoo w Chorzowie, więc to są też takie wycieczki, w trakcie których najmłodsi mogą poznać ten region, w którym mieszkają, te miasta, które są miastami gdzieś tam ościennymi, też często oferują bardzo fajne atrakcje, więc to jest taka wartość dodana. Oczywiście jest u nas tak, że w dużej mierze te zajęcia i półkolonia są bezpłatne. Często jest tak, że rodzic musi zapłacić jakąś kwotę, co jest związane z tym, że trzeba pokryć transport dziecka właśnie na taką wycieczkę fakultatywną, czy też bilety wstępu w ramach tej wycieczki fakultatywnej do jakiegoś muzeum, czy właśnie zoo, czy do kina. W związku z czym jakby te opłaty staramy się, aby rodzice ponosili niewielkie, właśnie po to, aby wspomóc rodziców w tym procesie zabezpieczenia dziecku czasu wolnego w trakcie właśnie wakacji, ale z drugiej strony też właśnie zależy nam na tym, aby te programy były kreatywne i aby najmłodsi po prostu z każdym kolejnym rokiem chcieli wracać i zobaczyć, jaka odsłona danego miejsca jest w kolejne wakacje.
1: A czy te zajęcia, czy te półkolonie, one są tak skomponowane, żeby przez całe wakacje się coś działo w Katowicach?
0: Generalnie my staramy się to zorganizować tak, żeby rzeczywiście nie było tak, że wszystko odbywa się w pierwsze dwa tygodnie. Są placówki, które działają na przykład przez pierwszy miesiąc wakacji, inne przez drugi miesiąc wakacji, więc rzeczywiście jest to rozłożone w czasie. No musimy pamiętać o tym też, że każdy z tych placówek, takie jak placówki oświatowe, chociażby musi mieć czas na to, aby przygotować się do nowego roku szkolnego, stąd jakby ten czas wolny w danej placówce też jest potrzebny i nie jest tak, że działa ona przez pełne dwa miesiące. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te terminy są różne, to nie jest tak, że to jest jeden konkretny tydzień wakacji i tylko w trakcie tego tygodnia można znaleźć jakieś atrakcje. Absolutnie jest to bardziej rozłożone w czasie, więc myślę, że możemy spróbować bez problemu dopasować to też do swoich planów wakacyjnych.
1: A czy jest jakaś jedna taka strona internetowa, na której wszystkie te informacje można znaleźć?
0: Raczej z racji tego, że każda placówka pilotuje sobie nabór odrębnie, ciężko byłoby nam w jednym miejscu taki nabór zorganizować, mając na uwadze to, że to są atrakcje dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci już w zasadzie, to jednak zachęcamy do tego, żeby odwiedzać strony poszczególnych placówek. To też jest kwestia logistyki i tego, że rodzic może sobie wtedy sam wybrać placówkę, na przykład mając na uwadze to, że jeździ danego dnia obok tego rejonu do szkoły, więc łatwiej mu będzie gdzieś tam to zweryfikować, więc nie ma centralnie jednego miejsca, w którym jest to zebrane i spisane, natomiast bez problemu takie informacje są do znalezienia, czy na stronach internetowych poszczególnych szkół, MDK-ów, bibliotek, czy też w ich mediach społecznościowych, bo gros tych placówek także takie media społecznościowe posiada.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Tragedia pod ziemią, nie żyje górnik. Koniec akcji gaśniczej pod Ustką. Czas na wyjaśnienie, co tu się właściwie stało. Rekordowy mundial. Messi piłkarzem numer 1. Mbappe depcze mu po piętach.
5: Prawda Antyradia.
4: 6:32. Grzegorz Kornacki. Śmierć pod ziemią. W kopalni Murcki Staszic zmarł górnik, którego przygniatła bryła kamienia. 45-latek pracował przy wierceniu otworów strzałowych. Lekarz stwierdził zgon pół godziny po wypadku.
5: Prawda Antyradia.
4: Koniec dogaszania fabryki w podusteckim Harnowie. Strażacy po blisko 34-godzinnej akcji przekazali wieczorem teren policji. To ona będzie teraz wyjaśniała przyczyny pojawienia się pożaru. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku spowodowania niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.
5: Prawda Antyradia.
4: Start budowy we wrześniu. Wtedy ma zostać wbita pierwsza łopata pod postawienie portu Polska. Kontrakt został właśnie podpisany. Wszystko zacznie się od wzmocnienia kilkudziesięciu hektarów gruntu.
6: Pod cały terminal lotniskowy, serce całego systemu, wkładamy 8200 pali, żeby ustabilizować, zagęścić ten grunt, na którym zostanie zbudowany terminal lotniska.
4: Tłumaczy urzędowy pełnomocnik do spraw PP Piotr Malepszak. Otwarcie za 6 lat.
5: Prawda Antyradia.
4: Historia pisze się na naszych oczach. Messi został rekordzistą strzelców w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Po tym jak trafił do bramki w 38 minucie spotkania z Austrią, stał się sportowcem z 17 golami na koncie. Tym samym zepchnął na drugie miejsce Mirosława Kloze, a potem wbił jeszcze 18 bramkę. Obecny mundial jest 6 Lionela Messiego. Do niego należy też rekord w liczbie rozegranych na Mistrzostwach Świata meczów. To jego 28.
5: Prawda Antyradia.
4: Żeby Kloze nie był jednak sam, na jego miejsce wskoczył Mbappe. W meczu z Irakiem strzelił swojego 15 i 16 gola w historii Mistrzostw Świata. Tym samym jest na równi z zawodnikiem urodzonym w Opolu.
5: Prawda Antyradia.
4: Zmiana. Kraków wymienił się tramwajami z innymi miastami. Zabytkowe składy pojechały do Katowic, Poznania, Warszawy i do Wrocławia, a w zamian stamtąd historyczne pojazdy przyjechały do Krakowa.
7: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
4: I ten wagon jest już po pierwszych kursach, a kolejne są w planach. 6:34. Czas na pełną kulturę.
8: Mieszko Drescher, zapraszam. Nowe Toy Story okazuje się hitem już na starcie. Produkcja zebrała na całym świecie w premierowy weekend ponad 300 milionów dolarów. To jest drugi największy wynik w historii Pixara. Tylko w głowie się nie mieści było lepsze pod tym względem. Jeśli chodzi o samą serię Toy Story, to właśnie piątka odnotowała najlepsze otwarcie i drugie najlepsze w historii całego kina animowanego. Tu lepsza była druga część i nie ma mocnych. A jak o pieniądzach mowa, to nowe GTA może być niebagatelnie drogie. W zasadzie najdroższe. Według przecieków z portugalskiej sieci sklepów, podstawowa wersja ma kosztować w przeliczeniu prawie 400 zł, a kolekcjonerska mniej więcej dwa razy tyle. Oficjalne ceny to nie są, ale te możemy poznać już w czwartek. Wtedy rusza przedsprzedaż. Sama premiera GTA 6 pod koniec listopada na konsolach bez pecetów.
4: Chmury są możliwe, ale ma być raczej słonecznie i przede wszystkim prawie bezdeszczowo. Popadać może dziś jedynie w Rzeszowie. Na termometrach będzie od 19 stopni w Koszalinie, przez 22 w Trójmieście i w Olsztynie, 24 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Łodzi, 26 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i w Warszawie, do 27 w Zielonej Górze.
5: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Piotr?
2: Tak?
1: Nie mówimy dzisiaj znowu, proszę państwa.
2: Nie mówimy, wybaczam ci to.
1: Skarbonka,
2: proszę państwa.
1: Dzisiaj skarbonka jest nieaktualna.
2: Będzie, walczymy o to, żeby przestać używać tego zwrotu, bo rzeczywiście zachowujemy się jak stare dziady. Zaczynamy Desperanos, pan Michał Figurski.
1: Oraz proszę państwa, pan Piotr...
2: Kędzierski, nazywam się Kędzierski.
1: Ale w nazwisku ktoś ci pasuje.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj, Michał, dzisiaj ważna data dla mnie.
2: Tak,
1: i dla mojej urodziny. Mhm. Obchodziłby 105. urodziny mój ukochany dziadek Władek.
2: Dziadzia Kędzierski.
1: Dziadzia Morawski. Był super gościem, był uśmiechnięty, był taką szelmą, takim łobuzem, był bardzo przystojny, wyglądał jak amant kina z lat 50.
2: Każdy by chciał takiego dziadka.
1: I myślę, że odnalazłby się w naszej relacji, gdzieś pomiędzy mną a tobą, bo też miał dobre poczucie humoru.
2: Niewiele w tobie z dziadka zostało, powiem ci, Piotr.
1: Piotr. Tak, słuchajcie, Antyradia, tu Desperanos. Dziękuję ci, Michał.
2: No, pocieszenie mój był moje orem w Legionach Polskich. Mi też niewiele.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyku The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is A Lie. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na openair.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Order wrócił. Kancelaria prezydenta dostała przesyłkę z Ukrainy. Trump znów grozi, że nie pomoże Europie w potrzebie. W tej prawdzie będą też bilety za 10 zł na 10 urodziny.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 7. Grzegorz Kornacki. Dotarł zwrot z Ukrainy. Kancelaria prezydenta odebrała odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego order Orła Białego. Trafi do depozytu i nie będzie wręczony nikomu innemu. U Karola Nawrockiego chcą jeszcze tylko podzielić się odpowiedzialnością. Zełenski odesłał odznaczenie po tym, jak Nawrocki ogłosił, że mu je odbiera. Kancelaria chce kontrasygnaty premiera pod decyzją prezydenta, by formalności stało się zadość.
1: Prawda Antyradia.
0: I vice versa, mówi wicemarszałek Senatu. Michał Kamiński zwrócił 2 odznaczenia, które dostał w przeszłości od Ukrainy. Wytłumaczył, że to w związku z gloryfikacją przez Kijów nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
1: Prawda Antyradia.
0: Możemy powiedzieć Europie, że jej nie pomożemy. Tak mówi Donald Trump. Prezydent USA wraca do retoryki. Europa nie pomogła z Iranem, my nie pomożemy Europie z jakimś zagrożeniem. Jak oświadczył Trump, USA są wspaniałym członkiem NATO i nie potrzebowali wcale pomocy. Ale to był sprawdzian, który będzie miał wpływ na dalsze decyzje, w tym na przegląd obecności amerykańskich sił na Starym Kontynencie.
1: Prawda Antyradia.
0: Żeby jednak być gotowym na wszelkie scenariusze, podpisujemy kolejne umowy. W poniedziałek w Gdyni na przykład będzie składanie autografów pod dealem Polska-Szwecja. Kupujemy 3 okręty podwodne.
1: Prawda Antyradia.
0: Zielona energia w Opolu. Woda w mieście będzie teraz ogrzewana nie węglem, a gazem. Eko-generacja. Krzysztof Diduch.
2: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej.
0: Kosztowało to prawie 70 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: 10 lat to bilety za 10 zł. Tak swoje urodziny świętować będzie pawilon 4 kopuł we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego. Barbara Banaś.
3: Nasza kolekcja rozrasta się. To już 20 tysięcy artefaktów, eksponatów. Co roku staramy się do tej kolekcji kupować nowe obiekty i co roku te obiekty Państwu na wystawie stałej pokazujemy.
0: Bilety za dychę będą od jutra do końca tygodnia. Teraz jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Przelotne deszcze możliwe jedynie w Rzeszowie. Wieczorem nie będzie padać nigdzie, będzie też ciepło. Od 14 stopni w Trójmieście, Olsztynie czy w Koszalinie. Przez 16 w Łodzi i 18 w Katowicach, Poznaniu oraz w Zielonej Górze. Maksymalnie do 19 w Warszawie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są... Militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: A perfect circle, a może perfect circle, a może po prostu idealny okrąg. Proszę Państwa, witam Was, wspaniały, idealny trójkąt.
2: Ja już myślałem, że powiesz o sobie, witam Was, wspaniały, idealny okrąg, Michał Figurski.
1: Ten jeden, jedyny, a ty co? Przepraszam bardzo, ja widzę, że okręgi wracają, jeżeli chodzi o to. Nie, ile to jest wtedy schudłeś? 17?
2: Daj mi spokój, Michał, nic nie wraca.
1: Ale ja cię innego nie znam, daj spokój, jest dobrze.
2: Ja się przygotowuję teraz do treningu, wszystko się zmieni, będę, proszę ja ciebie, jaka jest taka smukła figura, nie wiem, stożek,
1: nie
2: będę stożkiem.
1: Nie znam ani ty, ani ja.
2: Gdzie podstawa będzie u góry. Małgorzata Wierzejewska i...

0: Ja, Piotr Kędzierski. Moi drodzy, co dziś w programie Retro News będzie?
1: Będzie Retro News. Będziemy, proszę Państwa, dzisiaj razem z prezydentem Nawrockim zakładali antyrodzinę. To wielkie wyzwanie. Dzisiaj dajcie spokój, jak mówi prezydent, nie zastanawiajcie się, chłopaki. Jedziemy z tą rodziną raz, dwa.
0: Była Izera, był Polonez, Syrenka i wiele innych. Będzie nowy polski samochód. O tym również The Cure, Love Song. Ci, którzy wczoraj wygrali karnet u nas na Openera, mogą zacierać rączki, bo na The Cure się pojawią. A w czwartek po raz kolejny będziemy mieć dla was karnety, gdzie będziecie mogli zobaczyć dzięki nam, dobrodziejom, Roberta Smitha na żywo w Gdyni.
1: Ja się tu wyjątkowo z kolegą zgodzę akurat. No i jeszcze kalendarium. Kwadrans po siódmej.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Bo mnie to się, proszę pana, zawsze jakoś tak dobrze robi, jak słyszę The Cure. Dlatego też chcielibyśmy masowe dobrodziejstwo wprowadzić i dobrodzianie, które będzie miało miejsce, proszę państwa, na festiwalu Open Air, na który to regularnie w tym tygodniu rozdajemy zaproszenia.
2: Nie można się z panem prezydentem Karolem Nawrockim nie zgodzić.
1: Nie, nie można.
2: To jest słuszna koncepcja na konferencji Poland Future Summit, poświęconej kryzysowi demograficznemu, bezpieczeństwu i rozwojowi kraju. Pojawił się. No i w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na demografię w naszym kraju, pokazując potrzebę wspierania polskich rodzin. I tutaj wszyscy się zgadzamy.
1: Sposób dla siebie specyficzny, dodajmy. Oczywiście dajcie, chłopie, spokój, jazda, idziemy i robimy. Mądry Norwek po szkodzie. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć o tym, że dlaczego oni od razu nie mogli sobie wyobrazić te fatalne skutki tego AI-a w tych szkołach norweskich, że te dzieci przestaną pisać, że rączka odzwyczai się od pisadła.
2: Ale ja już chciałem powiedzieć o Karolu Nawrockim.
1: Bo jedziesz dalej, proszę bardzo.
2: No. Słuchaj, według pana prezydenta problemy demograficzne są również związane z kryzysem męskości. Mm-hmm. Jak stwierdził, rolą mężczyzny jest rozwiązywanie problemów, a nie wahać się, żeby stawać na wysokości zadania. I tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście w swoim życiu stanął na wysokości zadania ze swoją małżonką i ze swoim synem.
1: Tak, bardzo.
2: Pamiętasz bardzo ładnym chłopcem,
1: tak,
2: historii.
1: Oczywiście, że tak, pamiętam tę rozmowę i zaskakująco dobry wywiad z rodzicami. Natomiast chciałem powiedzieć, że jest takie stare powiedzenie, że jeśli drga, to wszystko gra, prawda?
2: Panie prezydencie, w poważnych sprawach.
1: Gratulacje, naprawdę. Słuchajcie, załóżmy dzisiaj antyrodzinę. Naprawdę, ja was bardzo proszę, weźmy się dzisiaj wszyscy do dzieła i to już teraz możecie. Zresztą
2: ojciec Figurski, matka Małgo, synuś Piotr,
1: rano dobre efekty podobno.

0: Reklama. Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
0: Po reklamie.
5: Sankcje w zawieszeniu USA dają szansę Iranowi po tym, jak i Iran wykonał gest. Podkarpackie po burzach, czyli samochód zalany po dach. W tej prawdzie będą też upały, które nie są przerwą od zagrożenia Czadem.
6: Prawda Antyradia.
5: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Bez sankcji dla Iranu Stany Zjednoczone zawiesiły obostrzenia dotyczące wydobycia, sprzedaży i transportu ropy. To na razie na 60 dni w ramach wstępnego porozumienia pokojowego. Wcześniej Teheran zgodził się na kontrolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i zobowiązał się do otwarcia cieśniny Ormus.
6: Prawda Antyradia.
5: 70 interwencji strażaków po burzach, jakie wczoraj przeszły nad Podkarpackiem. W Stalowej Woli było 50 z tych interwencji. To dlatego, że zalane zostały nie tylko niektóre ulice, ale też pomieszczenia huty i ZUS-u. Teraz sytuacja jest już opanowana. Wspomniane zalania ulic to też coś więcej niż zwykłe kałuże. Na jednym ze skrzyżowań woda w tunelu zalała samochód po dach. Właścicielowi udało się uciec. W środku auta nikogo nie znaleziono.
6: Prawda Antyradia.
5: Na razie jest ciepło, a będzie gorąco. Do Polski nadciąga fala upałów. Pierwsza, lato według synoptyków będzie gorące i nie zapowiada się na zmiany. Uponor Adrian Kisiel.
7: Średnia temperatura w Polsce wzrosła od 1951 roku już o około 2,4 stopnia Celsjusza. A fale upałów pojawiają się niestety coraz częściej i trwają coraz dłużej.
5: I coraz częściej temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni.
6: Prawda Antyradia.
5: Sezon grzewczy za oknem, a tu znów daje o sobie znać Czad. Strażacy przypominają, że tlenek węgla owszem daje się we znaki głównie zimą, ale i teraz jest niebezpieczny. Tylko w miniony weekend, tylko w Śląskiem było 700 czadowych interwencji. Poszkodowanych zostało 30 osób.
8: W prawie 500 przypadkach o istniejącym zagrożeniu, czyli o niebezpiecznym stężeniu tlenku węgla w mieszkaniu powiadomiła czujka tlenku węgla, czyli tyle mieliśmy zgłoszeń z czujki. Więc warto montować czujki tlenku węgla.
5: Mówiła Aneta Gołębiowska. Najwięcej interwencji było w Katowicach, Tychach i w Bielsku Białej. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
6: Sport w Antyradiu.
10: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Dallas, gdzie wypełniła się przepowiednia, że Leo Messi zostanie absolutnym królem mundiali. Argentyńczyk w 9 minucie nie strzelił Austriakom gola z karnego, ale w 39 kopnął piłkę jak natchniony i po raz 17 trafił do siatki w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Austria próbowała, ale nie była w stanie wcisnąć gola na remis. W doliczonym czasie gry pokazał, jak to się robi boski Leo, zdobywając swoją 18 bramkę. Świat oszalał. Argentyńczycy wygrali 2-0, mają 6 punktów, bilans bramkowy 4-0 i są już w kolejnej rundzie Mistrzostw Świata. Katarzyna Kawa zagra Susan Bandecci w pierwszej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu. Polka, by dostać się do głównej drabinki turnieju, musi wyeliminować 3 rywalki. Na dobry początek trzeba ograć Szwajcarkę. Start 14.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Deszcz dziś na mnie groźny, może przelotnie popadać w Rzeszowie i w okolicach. Będzie przy tym od 19 do 26 stopni. Nocą od 10 stopni w Olsztynie, Opolu i w Rzeszowie, maksymalnie do 12 w Warszawie, Trójmieście i w Koszalinie. Jutro nawet 31 stopni, ale do tego jeszcze wrócimy.
11: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dziecięciem będąc podkradał cukierki. Dzisiaj rozdaje zwiki cyferki.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Nie stękaj, zaczynaj.
3: Liczyłem, że
1: nie stękaj, zaczynaj.
3: Będzie ostatnim, co powiesz.
1: Posłuchaj mnie,
3: co mi przerywa znowu?
1: Jaki kalendarzyk, taka poezja, dobra?
3: 23 czerwca w Polsce obchodzimy Dzień Ojca. Każdemu tacie życzymy wszystkiego najlepszego. Zadzwońcie do swojego, póki macie, zadbajcie o niego, przytulcie do serca.
1: A papa Smurf też obchodzi?
3: Dobrze, ulecimy dalej. Wigilia Świętego Jana, czyli noc świętojańska dzisiaj, której kulminacja przypada w nocy z 23 na 24 czerwca.
1: A propos, ojciec Wargiliusz też.
3: 1905 rok, po raz pierwszy wzbił się w powietrze samolot Flyer 3 konstrukcji braci Wright. O czym, dlaczego to mówię? Dwa lata wcześniej po raz pierwszy wzbili się w powietrze.
1: Tak jest.
3: A 4 lata później ten właśnie samolot Flyer 3 został zamówiony przez amerykańską armię i był to pierwszy w historii samolot wojskowy.
1: Ile rozbiło się prototypów, można tylko się domyślić.
3: W 1917 braci Wright było.
1: Tak,
3: w 1949 roku rozpoczęto budowę nowej huty, potem w 1957 roku Miś z okienka miał swoje premierowe wydanie w telewizji polskiej. Nigdy niestety nie obejrzałem Misia z okienka, bo urodziłem się 40 lat później.
1: A słynne, a teraz pocałujcie Misia w pupę, nie istniało, to wszystko mrzonka.
3: 1970 rok, Złoto dla zuchwałych, wspaniały film.
1: Cudowny.
3: Tam Donald Sutherland grał wspaniałą rolę. Lecimy dalej. Pierwszy odcinek Złoto Polski 97
1: rok. Też wspaniały film.
3: W 2016 roku obywatele UK opowiedzieli się w referendum za wystąpieniem z EU.
1: No i dziś żałują.
3: A na koniec możemy zaśpiewać Happy Birthday. Otóż Glenn Danzig, 55 rok. Członek Misfits i oczywiście Danzig.
1: No to Dankeschön.
3: Bitte schön.
0: Człowiek kalendarium.

0: A po pełnej, proszę Państwa, będziemy rozdawać podwójny bilet na Bloodfest w Hradec Kralove. To niedaleko granicy. 27 czerwca to wszystko się wydarzy. Będzie konkurs kreatywny. Jeżeli jesteście ciekawi, kto na Bloodfest, chyba tak się mówi, albo Blood.
1: Dobrze mówisz, Blood.
0: Występuje, już Wam sprawdzam line-up, który no wygląda bardzo dobrze, proszę Państwa, bo Young Blood, proszę Państwa, no, jest.
1: Zdecydowanie.
0: I 10 zł. 10 zł dorzucam właśnie do... To jest taka sytuacja, gdzie...
1: Jest, 1-0.
2: Ja bardzo przepraszam, muszę się wtrącić, bo powiedzieliście dwa razy, proszę Państwa, i chciałem rzucić badumc, ale nie wyszło.
1: No dobra, słuchajcie, Primal Scream, Palais Royal, Destroy Lonely, Leap, no tego będzie naprawdę sporo.
0: Beefy Clyro.
1: Jest się na czym bawić, jeżeli chodzi o naszych braci Czechów.
0: Ale dobrze, że Małgo tutaj zrobiła małego rabanu, bo my za każde... Uwaga. To jest bezkarne. Proszę Państwa, wrzucamy piątkę do skarbonki. Pod koniec tygodnia zobaczymy, ile się tego zbiera.
1: Kto powiedział, że to jest bezkarne? Proszę ja Ciebie. Zaproszę ja Ciebie, zresztą też bym dorzucał. Dobra, słuchajcie, reasumując, chciałem powiedzieć reanimując. Bloodfest w Hradec Kralove. To jest balaga, który się odbywa 27 czerwca i mamy podwójny bilet. I za chwileczkę, jak już powiedział kolega, kreatywnie podejdziemy do tematu.
0: Yes, sir. Będzie o kąpieliskach, proszę Państwa. O Jezus.
1: Yes, sir.
0: I będzie też retro news, żeby nie było. A teraz...
1: Przepraszam, czy możemy z Yes, sir przejść w ramach festiwalu na Ano?
0: Holy Smoke i Iron Maiden.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Szczelny jak polska uczelnia, no to nie jest komplement. Szkoły wyższe cieknął jak Titanic po zderzeniu. A propos tonących statków, Kolumbia za bombardowaniem narkotykowych przemytników. Będzie też o Brexicie i jego okrągłej rocznicy.
0: Prawda Antyradia.
19: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. 60 tysięcy luk, 25 tysięcy wycieków danych. To szczelność polskich uczelni w sieci. Jak pisze Rzeczpospolita, niechlubnym rekordzistą jest jedna z dużych publicznych uczelni, której przez palce przeciekły dane prawie 1500 razy. To wskazuje na wieloletnie zaniedbania. 70 wycieków ze szkół wyższych dotyczyło danych o podwyższonym poziomie ryzyka. W ponad 30 przypadkach chodzi o dane powiązane z rektorami.
0: Prawda Antyradia.
19: Jest lepiej, ale do stabilności to potrzebna jest odbudowa zniszczonej infrastruktury. Tak o cenach paliw teraz i w przyszłości, mówi Jan analityk z e-petrol.pl Jakub Bogucki.
2: Proces może potrwać mniej więcej do końca lipca, jeśli chodzi o uruchamianie pełnego eksportu, natomiast przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
19: Za litr 95 zapłacimy dziś 5,98.
0: Prawda antyradia.
19: Bombardować ich ramię w ramię z USA. Taką przyszłość handlarzom narkotyków wróży przyszły prezydent Kolumbii. Głosowanie w kraju wygrał prawicowy milioner Abelardo de la Espriella. Popierany przez Donalda Trumpa kandydat obiecał drastyczne cięcia budżetowe, naprawę sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i budowę mega więzień. Trafią tam m.in. ci narkotykowi przestępcy, którzy przeżyją bombardowanie.
0: Prawda antyradia.
19: Przybyło nam metrów kwadratowych. Ostatnie 2 lata to w miarę stabilne ceny mieszkań, niższe oprocentowanie kredytów i wyższe pensje. W efekcie za średnią można kupić więcej.
20: W przypadku par największy wzrost o 33 metry kwadratowe z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie. Z kolei w Gdańsku mamy wzrost o zaledwie 17 metrów kwadratowych z 44 do 60.
19: Mówił Jarosław Sadowski z Rankomatu. Warunkiem dla tych wyliczeń jest wykorzystanie zdolności kredytowej do maksimum.
0: Prawda antyradia.
19: 10 lat od nie dla Unii Europejskiej. Dziś okrągła rocznica referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali, że chcą wyjść ze wspólnoty, a po ogłoszeniu wyników zaczęli sprawdzać w Google, czym jest Unia Europejska i co oznacza Brexit. Wynik zaskoczył nie tylko głosujących, ale i premiera, który ustąpił po 3 tygodniach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
19: 31 stopni jutro w Zielonej Górze. Taka temperatura zacznie pierwszą tego lata falę upałów w Polsce. 29 stopni będzie w Szczecinie, 26 w Warszawie, 24 w Trójmieście i w Olsztynie. W czwartek 30 stopni w Zielonej Górze i w Katowicach. W piątek będą i 32 stopnie. W sobotę 33, podobnie w niedzielę.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
21: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: No ma być nowe polskie auto, ale jego nazwa w nawiązaniu do repertuaru Antyradia jest trochę fu.
2: No powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, bo wiem, o co panu ministrowi Michałowi Jarosowi chodziło, no ale nie do końca

0: to odkrycie, bo polon, proszę Państwa, wywołuje na przykład martwice i zmiany nowotworowe jako jeden z najsilniej toksycznych pierwiastków.
1: Polon jest kilkadziesiąt tysięcy razy bardziej toksyczny od cyjanku. Dodam, że Aleksandr Litwinienko w Londynie spożył herbatę z polonem, no i niestety zakończył swoje życie.
0: Nie możemy tego tak zostawić. Słuchajcie. Nazwa polon jest, proszę Państwa, absolutnie niehandlowa. Znaczy, ja proponuję Karol na przykład, ale może Państwo macie lepsze pomysły.
1: Mieliśmy malucha, Warszawę, poloneza, syrenę, żuka, mikrusa mieliśmy. Były w fazie Tarpan. Projektu Beskid, była syrena. Jak powinien nazywać się polski samochód? Ten nowy, nowoczesny, który powstanie
0: tylko
1: za chwilę.
0: Ładnie i nietoksycznie. Desperanos@antyradio.pl lub 321-321-600. Prosimy zgłosić propozycję.
1: A mamy dla Was karnet na Bloodfest w Hradec Kralowe. Przepraszam Witas, przepraszam Teenage Dirtbag teraz.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Panie i panowie, to teraz podsumuję wszystko, dobrze? Proszę mi nie przerywać. Mamy jeden podwójny bilet na Bloodfest, który odbywa się w Hradec Kralove. To jest 60 km od polskiej granicy. 27 czerwca. I trwa już konkurs kreatywny, który zaczął się od tego, że pojawiła się propozycja nazwy dla nowego samochodu polskiego, który powstaje, żeby nazwać go Polon. Z Michałem uznaliśmy, że nie jest to dość...
2: Martwica, zmiany nowotworowe, gangreny, tym podobne.
1: To nie jest dobra nazwa, a tych nazw w historii polskiej motoryzacji fajnych było sporo. FSO produkowało Warszawę, Syrenę, Poloneza.
2: Zostaw stare, idziemy w nowe.
1: FSM miało, czyli fabryka samochodów małolitrażowych Fiata 126, 125, Mikrusa.
2: Zostaw stare, idziemy w nowe.
1: I dlatego wy... będziecie na desperanos@antyradio.pl i 321-321-600 proponować nazwę dla nowego polskiego auta.
2: Jeżeli oczywiście chcecie jechać na Bloodfest do Hradec Kralove i dobrze się bawić z Desperanos. Słuchajcie, już poszło na Desperanos. Małpa, mamy tak, Polari, Mieszko, bardzo ładna. Słuchaj, Pierogas, Gogolin, no i Husarz, nawiązujący pewnie do starej sportowej Husarii. Ale słuchaj, jedna nazwa tutaj wyróżnia się wyjątkowo. Karolina napisała, że polski samochód musi mieć charakter. Dlatego propozycja brzmi Janusz GT.
1: 19 minut po 8. Red Hoci teraz. Słyszymy się po prawdzie w Antyradio.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
13: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Gramy najlepiej.

0: Wody nadeszły. Ratownicy zaczynają sezon, w którym nawet jeśli wody jest po pępek, to pracy po pachy. Pobicie eks-ministra na wokandzie. Zaczniemy jednak od zmartwychwstania i spotkania Grupy Wyszehradzkiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Wraca Grupa Wyszehradzka. Pod Budapesztem spotkają się dziś premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. To będzie pierwszy taki szczyt od ponad 2 lat i jego tematyka też będzie rozruchowa. Mowa będzie o przyszłości współpracy, ale też o bezpieczeństwie i geopolitycznych wyzwaniach. Wieczorem uroczyste przekazanie przewodnictwa Słowacji. Do końca czerwca na czele będą jednak jeszcze Węgrzy.
1: Prawda Antyradia.
0: Pobicie Adama Niedzielskiego znów na tapecie w Siedlcach. Rusza dziś proces w sprawie narażenia byłego ministra zdrowia na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Odpowiadać będą 39-letni Aleksander B. i o 4 lata młodszy Rafał G. Obaj rzucili się na polityka po tym, jak ten wyszedł z restauracji, w której spotkał się ze znajomymi. Potem sami zgłosili się na policję. Pijani.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekordowe pieniądze do wydania w Gliwicach. Prawie 200 projektów przeszło weryfikację w budżecie obywatelskim wartym ponad 10 milionów złotych. Centrum 3.0, Marta Kryś.
2: My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie jakiejś budowy parkingu, nasadzeń. Też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców.
0: Głosowanie ruszy pod koniec wakacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Lato wystartowało, zaczyna się też sezon na kąpiele. W Oprowcy w Kujawsko-Pomorskiem zapowiadają, że będą nie tylko na oficjalnych kąpieliskach. Maciej Banachowski.
3: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. To dodatkowe patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
0: W regionie działać będzie ponad 1300 ratowników i blisko 60 instruktorów ratownictwa medycznego. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, potem prognoza pogody.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Jest wtorek, a na Mundialu piłka cały czas w grze. Dziś w grupie K o 19:00 Portugalia zagra z Uzbekistanem. W pierwszej kolejce Portugalczycy tylko zremisowali 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga.

0: Czy Gana jest w stanie sprawić niespodziankę, jaką byłoby poskromienie synów Albionu? Dowiemy się po 22, kiedy rozpocznie się ten ekscytujący meczyk.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: 27 stopni, tak będzie dziś w Zielonej Górze, najcieplejszym z miast w Polsce. 26 stopni ma być w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy w Rzeszowie. 24 stopnie będą w Poznaniu, Wrocławiu i w Łodzi. 22 w Trójmieście i w Olsztynie, a najmniej 19 w Koszalinie. Przelotne deszcze możliwe dziś w ciągu dnia w Rzeszowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Retro News, czyli Polska Kronika Radiowa. Desperados.
1: Absolutny skandal wydarzył się w roku 1928. Proszę Państwa, Małgo jeszcze tak głęboko w naszej kopalni newsów nie zeszła.
2: Donosi o nim Ekspres Poranna. W Retro Newsie prezentujemy Wam w oryginale to, co pisała prasa jakiś czas temu o dziwnych, skandalicznych wydarzeniach w naszym kraju.
1: W czasie rewizji u byłego urzędnika sosnowieckiej kasy chorych niejakiego żywno... We Włochach, u którego, jak to już doniósł wczorajszy Kurier Czerwony, znaleziono wielkie ilości morfiny. Policja natknęła się także na skład obrazków.
2: Obrazków pornograficznych. Zapytano o pochodzenie tych obrazków, żywno zeznał, iż kupił je w sklepie tytoniowym Menaszego i Dyszki Kosowskich przy ulicy Żabiej 4. Przeprowadzona w sklepie rewizja ujawniła aż 900 nieprzyzwoitych pocztówek ukrytych w szafkach, pudełkach itd.
1: Jak się okazuje, kosowscy od dłuższego czasu trudnili się kolportażem pornograficznych wydawnictw. No, chciałby się powiedzieć, jaki kraj, taki Epstein, co?
0: Retro News, czyli Polska Kronika Radiowa. Desperados!

0: Peranos w Antyradiu.
1: Kolejna próba reaktywacji polskiej motoryzacji przed nami. Mają zacząć produkować, proszę Państwa, w 2027 roku. 5 zł dorzucam. Pierwsze samochody wyprodukowane w 2029. No i ten samochód ma się nazywać Polon. Z Michałem uznaliśmy, że to nie jest dobra nazwa, że trzeba znaleźć alternatywę.
2: Może niech on się nazywa, proszę Państwa, bo po prostu albo Desperanos ktoś tutaj zaproponował, ale są naprawdę ciekawsze nazwy. Słuchajcie, co powiecie na Onion? Bardzo ładne, co?
1: Cebula
2: handlowe, tak, dokładnie. Sebix RS, skoro jest Janusz GT.
1: Ładnie.
2: I absolutnie mój faworyt, słuchajcie. To auto powinno nazywać się Ibisz.
1: Wiecznie młody, nie traci na wartości.
2: Ibisz kombi, Ibisz van, Ibisz coupe.
1: Mamy dla was jeden podwójny bilet na Bluetfest w Hradec Kralowy na 27 czerwca.
2: Ano.
1: Desperanos@antyradio.pl. Możecie do nas pisać 321-321-600. Tak, możecie do nas dzwonić.
2: Za 11,9.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
9: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
11: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
10: No racja. On lubi w technologię.
11: No lubi, lubi.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Dziesiątki tysięcy zwolnień lekarskich do kontroli. ZUS prześwietla medyków. Upały coraz bliżej. W tej prawdzie też zmiana na czele internetowych popleczników republikanów w Stanach Zjednoczonych.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Prześwietlenie tych, którzy prześwietlenia powinni robić. ZUS bierze pod lupę trzech lekarzy z Wielkopolski, którzy w zeszłym roku wystawili prawie 60 tysięcy zwolnień. I to na choroby niezwiązane z ich specjalizacją. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzi, czy przeprowadzali bezpośrednie badania pacjentów. Jeżeli znajdą jakieś uchybienia, medykom grozi odebranie prawa do wystawiania zwolnień na następny rok. Jeden z nich zresztą już dostał podobną decyzję, ale złożył odwołanie. W zeszłym roku wszyscy w Polsce byliśmy na L4 przez ponad 290 milionów dni. Przeciętne zwolnienie trwało 11 dni, kosztowało to 35 miliardów złotych.
0: Prawda Antyradia.
14: A propos zwolnień, ojcowie coraz chętniej korzystają z urlopów rodzicielskich. W zeszłym roku ich liczba doszła do 57 tysięcy. W 2022 roku to było nieco ponad 3,5 tysiąca. Średnio taki urlop trwa 43 dni, o 100 mniej niż u matki.
0: Prawda Antyradia.
14: Lato pokaże, co potrafi. Pierwsze fale upałów w tym roku za nami. Pierwsza letnia fala właśnie nadchodzi.
15: Lato się rozkręca. Uponor Adrian Kisiel.
16: A najnowsze dane IMGW i
4: amerykańskiej NOAA pokazują, że problemem mogą być nie tylko upały w dzień, ale też gorące noce i przegrzewające się mieszkania.
15: Temperatura powyżej 30 stopni daje w kość.
16: A jest gorąco, bardzo ciężko.
15: Polacy słyszą, żeby zostać w domu, ale tam też może być sauna.
17: Trzeba mieć chyba klimatyzację, my nie mamy, więc naprawdę jest tak, że 31 stopni jest w mieszkaniu.
15: Często to wina złej izolacji.
4: Budynki coraz mocniej nagrzewają się w ciągu dnia i dużo wolniej oddają ciepło po zachodzie słońca.
15: Joanna Obuchowska, Antyradio.
18: Prawda Antyradia.
14: Znalazły się pieniądze dla służb działających w Warmińsko-Mazurskim. Po 250 tysięcy złotych trafiło do Straży Granicznej Policji i do Straży Pożarnej. Z tej właśnie formacji Michał Kamieniecki.
19: Są to środki, które przeznaczymy na dofinansowanie dwóch pojazdów. Pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego i mikrobusa. Oba pojazdy wykorzystujemy na co dzień w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale też w zadaniach, które stawia przed nami ochrona ludności.
14: 50 tysięcy złotych trafiło do Akademii Policji w Szczytnie.
18: Prawda Antyradia.
14: Zmiana w USA. Tucker Carlson, znany zwolennik Donalda Trumpa, MAGA i Republikanów, po tym jak przestał popierać prezydenta USA, teraz ogłosił, że nie popiera też Republikanów. Jak mówi, zdradzili wyborców, stawiając bezpieczeństwo Izraela ponad bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. Jest 9:02. Chmury są możliwe, ale ma być raczej słonecznie i przede wszystkim prawie bezdeszczowo. Popadać może dziś jedynie w Rzeszowie. Na termometrach będzie od 19 stopni w Koszalinie, przez 22 w Trójmieście i w Olsztynie, 24 w Poznaniu, we Wrocławiu i w Łodzi, 26 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach oraz w Warszawie, do 27 w Zielonej Górze.
18: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
20: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
21: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Ojciec na dachu papa?
1: Proszę bardzo, bardzo ładne, dziękujemy. Wyszedł na 3 lata, gdzie on jest? Tata!
0: Słuchajcie, jest to dziedziczne. Zdarza się, że po prostu możecie martwić się tym, że wstajecie o 6, mimo że macie do roboty na 10. No kurczę blade, czasami jest tak, że wstajesz za wcześnie. Małgo dzisiaj powiedziała, że wstała o 5, obrzasku, a mogła jeszcze pospać.
1: Ale ja idę z myślą, że was tu spotkam, moi drodzy, i naszych wspaniałych słuchaczy.
0: To ty tak masz.
1: Okej, dziękuję bardzo. Melatonina i kortyzol mają też wpływ na to, kiedy organizm przygotowuje się do snu i kiedy się budzi. Poranne światło to kolejny czynnik, który tutaj jest niezwykle istotny, no, który może przesunąć rytm dobowy.
0: Podsumowując, znowu naukowcy powiedzieli wniosek, który jest dla nas oczywisty, czyli ważniejsze jest regularne spanie i rytm dopasowany do własnych możliwości.
1: I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Mówią, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Powiem wam tak, jak się rano wstaje, to nikt nie daje.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 19 po 9.
2: O, w pół do. Rozdamy wam bilet podwójny na Bloodfest w Hradec Kralowe 27 czerwca, czyli już za chwilę. Konkurs kreatywny trwa. Zapytaliśmy się was o to, jak powinien nazywać się nowy polski samochód, którego, uwaga, ministrowie zapowiadają, produkcja ruszy w przyszłym roku.
1: Nie, bo po prostu nazwa Polon jest wysoce nieadekwatna, proszę państwa. To jest najbardziej, jeden z bardziej toksycznych środków radioaktywnych, dlatego prosimy coś innego.
2: Wasze propozycje przedstawimy wam po wpół do Nickelback teraz.
1: A poza tym o tym, skąd ten soker w nazewnictwie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Areszt dla ojca, który rzucił synem o podłogę. Utrudnienia na trasie Łódź-Warszawa. Autobus zderzył się z osobówką. W tej prawdzie też o skutkach postawienia na złą trawę.
0: Prawda Antyradia.
7: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Areszt dla ojca, który rzucił synem o podłogę. 27-latek tak potraktował półrocznego chłopca. Matka wezwała pogotowie, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Aresztowanemu z powiatu augustowskiego grozi nawet dożywocie.
0: Prawda Antyradia.
7: Zderzenie autobusu i osobówki na S8 w stronę Warszawy. Do wypadku doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Jedna osoba jest poszkodowana. To 16-letni pasażer osobowego samochodu. Droga została zablokowana na 372 kilometrze.
0: Prawda Antyradia.
7: Mniej rzeczy ciężkich i tłustych, więcej lekkich i z wodą. To żywieniowy plan na upały dla osób z nadciśnieniem i problemami kardiologicznymi, ale nie tylko. Dietetyczka Justyna Lewicka.
8: Latem warto inspirować się dietą śródziemnomorską. Od lat wiadomo, że jest uważana za jedno z najważniejszych modeli żywieniowych dla osób właśnie z chorobami sercowo-naczyniowymi. Dlatego na talerzu powinny obfitować świeże warzywa i owoce sezonowe, oliwa z oliwek, orzechy, drób, jaja, nabiał w postaci twarogu, mozzarelli.
7: Ważne jest też regularne picie i nie mam tu na myśli napojów wyskokowych.
0: Prawda Antyradia.
7: A propos wyskoków, trawa okazała się zła. Nieco ponad rok od otwarcia stadionu miejskiego w Katowicach trzeba wymienić murawę.
9: Jeszcze przed otwarciem stadionu murawę zachwalał prezydent Katowic Marcin Krupa.
10: Trawa najlepszej jakości, a wraz z całą infrastrukturą, płyty boiska, czyli nawadnianiem i ogrzewaniem, będzie zaliczana do czwartej klasy, czyli najwyższej, jeżeli chodzi o boiska w Europie.
9: Okazało się jednak, że warstwa wegetacyjna, czyli ta bezpośrednio pod trawą, sportową jest wadliwa, dlatego wykonawca wymieni ją na swój koszt w ramach gwarancji. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
11: Podczas użytkowania okazało się, że znalazło się w niej kruszywo o zbyt dużej objętości.
9: Wymiana murawy potrwa do 15 lipca. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
7: Nie żyje muzyczny producent Clive Davis. To on stoi za karierami Bruce'a Springsteena czy Patti Smith. W czasie, kiedy pracował w Columbia Records, wytwórnia podpisała umowy z Janis Joplin, Billym Joelem, Aerosmith czy Earth, Wind and Fire. To on sprowadził tam Pink Floyd czy Neila Diamonda. Jak sam stwierdził, przypadkiem odkrył, że ma dar. Potrafi odkrywać ponadczasowych artystów. Davis zdobył 5 statuetek Grammy, był też wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Zmarł w domu w Nowym Jorku. Miał 94 lata. Jest prawie 9:33. To była Prawda Antyradia. Od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Przelotne deszcze możliwe jedynie w Rzeszowie. Wieczorem nie będzie padać nigdzie. Będzie też całkiem ciepło, bo od 14 stopni w Trójmieście, Olsztynie czy w Koszalinie, przez 16 w Łodzi i 18 w Katowicach, Poznaniu i w Zielonej Górze, do 19 stopni w Warszawie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, 19 minut do godziny 10. Mm-hmm. Słowo piłka nożna, po polsku, sport, tak?
2: Tak jest.
1: W większości krajów na świecie, wyobraźcie sobie, piłka nożna to piłka nożna. W Anglii futbol, w Hiszpanii futbol, w Niemczech fuzbal, we Włoszech calcio, ale uwaga, jest to wyjątek.
3: Naprawdę? Nie słyszałem
1: ja wam powiem dlaczego, okay, bo Włosi mieli wcześniej grę w średniowieczu, która nazywała się calcio i która im się skojarzyła z tą współczesną piłką nożną, dlatego calcio nie jest piłką nożną, tylko calcio nadal.
3: Są ludy, gdzie grało się obciętą głową. Zastanawiam się, jak ta gra się nazywała.
1: No ale zobacz, w Anglii jest futbol, a w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Kanadzie soka.
3: Soka, no właśnie, soccer nie ma nic wspólnego, proszę państwa, ani z sokiem, ani ze skarpetą. Prawda jest taka, że nazwa wywodzi się ze staroangielskiego Association Football. Proszę państwa, no utrwalił się on tam praktycznie po to, żeby odróżnić go od amerykańskiego futbolu, no, że ta nasza piłka kopana to trochę inna niż ta obła do rzucania, nie?
1: No ale zobacz, jeszcze jest przecież rugby. I dlaczego rugby nie połączyło się jakoś z futbolem amerykańskim?
3: Stary, ty mi lepiej powiedz, skąd się po polsku wzięło grać w gałę.
1: A słowo prodisz? 18 minut do godziny.
3: To nie ma nic wspólnego.
1: Nie ma nic wspólnego, ale skąd się wzięło? Skąd się wzięło?
3: Harata, czy co?
1: Za chwilę rozwiążemy nasz konkurs i przeczytamy wasze arcyciekawe propozycje. POD teraz je live.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Żeby nie było wątpliwości, Bloodfest czyta się nazwę tego festiwalu, na który was zapraszamy 27 czerwca.
2: Ale
1: w
2: ładnie się czyta Bloodfest, też nam się podoba. Ja myślę, najważniejsze jest wymówić Kardec Kralowe poprawnie.
1: Na Bloodfest.
2: Ja.
1: Słuchajcie, oczywiście Youngblood jest organizatorem tego wydarzenia. Powiem wam szybko, kto oprócz niego występuje. Otóż, proszę nie powiem tego. Youngblood, Beauty Clyro, Primal Scream, Nivella i wielu, wielu innych artystów. Myślę, że będzie się działo. Widzę właśnie zdjęcia i wygląda to imponująco.
2: Wspaniała to, rokowa wcześniej. Wycieczka, tym bardziej, że umówmy się, Bro na miejscu też będzie smakował. Podobnie jak cały repertuar naszego Bloodfestu. Już mówię naszego, bo jak wysyłamy was, to i nasz. Tymczasem pora ogłosić, kto zwyciężył nasze podwójne zaproszenie. No i słuchajcie, tutaj jednogłośnie uznaliśmy, że Janusz, szczególnie w wersji GT, bardzo nas podnieca. Karolina, rozbiłaś bank. Gratulacje.
1: I jedziesz na Youngblooda i resztę. A żeby tutaj dodać trochę prestiżu do tego festiwalu, to jest pierwszy Bloodfest w Europie, mój drogi.
2: No i nasi słuchacze będą tego świadkiem, a w zasadzie świadkową będzie Karolina. No i w Antyradiu codziennie coś fajnego rozdajemy, także spokojnie, dzisiejsza niewygrana dla wielu oznacza tylko wyczekiwanie na jutrzejszą nagrodę, która to, no, jeszcze nie zdradzimy.
1: Nie zdradzajmy. Mogę powiedzieć, co będzie w czwartek?
2: No to już, proszę bardzo.
1: Pojutrze będziemy mieć tę nagrodę, która was naprawdę rozgrzała, czyli karnety na Openera. Bądźcie z nami w czwartek koniecznie. Jutro też.
2: No właśnie, chciałem powiedzieć, najważniejszą nagrodą będziemy jutro my, czyli Piotr Kędzierski, Małgorzata Wierzejewska i Michał Figurski, czyli Desperanos od 6.30, jak co dzień.
1: Bye, bye.
2: Ahoj.
1: Ojej. Patrzę na ciebie, patrzę na Meatloaf, patrzę na ciebie. Który jest który?
2: Odwróć się. Dzień dobry, szefie.
3: Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
6: Rekordowa ilość kokainy przejęta przez policję. Właściciele to półmiliarderzy. Dezinformacja ma się dobrze, a nawet coraz lepiej. W tej prawdzie będzie też powrót sprawy Ziobry po 4-letniej przerwie.
7: Prawda Antyradia.
6: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Rekordowa ilość kokainy przejęta w Australii. W podziemnej skrytce na przedmieściach Sydney służby znalazły ponad 3 tony narkotyków, wartego w sumie ponad $500 milionów. Wszystko było zabezpieczone pod 3 kontenerami z podwójnym dnem. Półmiliarderami byli zatrzymani na miejscu 21 i 25-latek. Obaj próbowali jeszcze uciekać, ale to im nie wyszło. Grozi im nawet dożywocie.
7: Prawda Antyradia.
6: Dezinformacja niesie się lepiej niż informacja. Lepiej gra na emocjach, i to nawet w takich kwestiach jak krem z filtrem. Analiza blisko 1000 filmów na TikToku właśnie o kremach wykazała, że większym zainteresowaniem cieszą się materiały dyskredytujące takie kosmetyki. Autorzy twierdzą w nich, że kremy są toksyczne, mogą powodować raka albo blokują korzyści z wystawiania się na słońce. Mimo że te filmy były zdecydowaną mniejszością, zyskiwały średnio więcej polubień, komentarzy i udostępnień.
7: Prawda Antyradia.
6: Wraca proces lekarzy Jerzego Ziobry po blisko 4-letniej przerwie. Sprawa wraca na wokandę. Sąd dostał w końcu opinię biegłych z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie. Proces apelacyjny w sprawie sprzed 20 lat toczy się od lat 8. Prokuratura dwukrotnie umarzała śledztwo. Rozprawa dotyczy narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, nieprawidłowej diagnozy i złego leczenia.
7: Prawda Antyradia.
6: Gaz zamiast węgla zasili miejskie ogrzewanie i wytwarzanie prądu w Opolu. Spółka Eko chwali się eko rozwiązaniem. Krzysztof Diduch.
8: Dzięki tym rozwiązaniom technologicznym znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera.
6: W mieście ma powstać też magazyn ciepła.
7: Prawda Antyradia.
6: Rusza kolejny etap budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. Jutro drogowcy zamkną północno-wschodnią część skrzyżowania Wyszyńskiego z Górczyńską. Ruch zostanie przerzucony częściowo na przebudowane rondo. Inwestycje miejskie, Ewa Iwańska.
9: Na ulicy Górczyńskiej wykorzystana zostanie istniejąca przewiązka drogowa. Pojazdy ruszające się przez przewiązkę zachowają pierwszeństwo przed tymi pojazdami jadącymi północną jezdnią ulicy Górczyńskiej od ronda Górczyńskiego w kierunku ulicy Wyszyńskiego. Pojazdy jadące od strony Kłodawy w kierunku centrum będą miały pierwszeństwo przed pojazdami, które poruszają się ulicą Górczyńską w kierunku ulicy Wyszyńskiego.
6: Od kilku dni nowa organizacja jest też na Kazimierza Wielkiego. Jest 10:02, to była Prawda Antyradia. Deszcz dziś nam nie groźny, może przelotnie popadać w Rzeszowie i w okolicach. Będzie przy tym od 19 do 26 stopni. Nocą od 10 stopni w Olsztynie, Opolu i w Rzeszowie do 12 w Warszawie, Trójmieście i w Koszalinie. Jutro nawet do 31 stopni. Do tego jeszcze wrócimy.
7: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: wieczór w Antyradiu.
1: Jak żeby nie inaczej. Proszę Państwa, 10 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Mamy tydzień z Open Air Festiwalem. Będzie tam mocarnie. Zagrają m.in. The Cure, Florence and the Machine, Nick Cave and the Bad Seeds, no i wiele, wiele innych znakomitych kapel. Mamy też zaproszenia na Castle Party w Bolkowie. No i na koncerty Breaking Benjamin i Steel Panther. Ja dzisiaj będę miał zaproszenie na koncert Breaking Benjamin 23 czerwca, letnia scena progresji. Chciałbym zwrócić uwagę, że dziś jest 23 dzień czerwca. Jakże to będzie mocarne. Proszę Państwa, społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień odpuść. Także dzień maszyny do pisania, dzień różowego flaminga, sympatyczne zwierzątko, dzień selfie biegacza. No i bardzo

0: Jękliwie było przez chwileczkę i zajęczem przez chwilę. Nie zającem, tylko zajęczem. Proszę Państwa, prawie 24 minuty po 10 słuchają Państwa Antyradia. Znalazłem dzisiaj informację a propos polskiego elektrycznego samochodu, że nie będzie Izery, będzie Polon. Tajwan podobno przeprowadzi dwie ogromne inwestycje w Polsce. No i otworzy fabrykę elektryków, zbuduje park technologiczny dla tajwańskich firm. Proszę Państwa, no co by tu nie mówić, Polon niech będzie i Polon, przy tym jak zalewany nasz rynek jest chińskimi samochodami, to trzeba będzie się naprawdę sprężyć, żeby ten Polon się dał sprzedać. Mamy już takie nietrafione inwestycje, kiedyś DU pozostał po firmie jedynie biurowiec, a teraz Tajwan, na które to Tajwan ostrzą sobie zęby Chińczycy, to też przyszłościowo wygląda dosyć chwiejnie, ale niech tak będzie. Koniec Izery, będzie Polon, proszę Państwa.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
11: Reklama. Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
20: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
21: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
22: Widaron.
21: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
22: Widaron.
21: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
22: Widaron.
21: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
22: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
23: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
25: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
26: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
27: Marek, szefowa cię prosi.
28: Potem.
27: A teraz co robisz?
28: Walczę z potem.
27: Zrób to skutecznie.
28: Ale jak?
27: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
29: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
27: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
30: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
31: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
32: Po reklamie.
33: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

σας The Rock Up on the radio. Ante Radio. Najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Ante Radio. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

polskiego auta elektrycznego. Napisał pan Adrian, co do nowego auta Polonu. To jest szerokie pole do popisu. Polon, auto świecące w ciemności i napędzane radem. Jeszcze pan Chris dorzucił, była i zera i wyszło zero. Teraz nam Polon serwują. To jedna z najbardziej śmiercionośnych substancji na świecie. Może zabić polskie marzenia o elektromobilności. Tak może być, tym Polonem to parę osób struli na świecie, nie wytykając palcami. Nie Tajwańczycy, tylko Ruscy podobno. Proszę Państwa, trzymajcie się, Antyradia, jedziemy dalej.

0: ponieważ panowie z The Police się trochę zacięli na końcu utworu Walking on the Moon, pozwolę sobie zawiadomić, że po prawdzie to za chwilę będzie prawda antyradia, prognoza pogody, a potem kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. No.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Muffley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Upały w drodze do Polski na razie dają się we znaki we Francji. Brytyjskie władze przygotowują grunt dla nowego premiera. W tej prawdzie też nasze rosnące mieszkania.
10: Prawda Antyradia.
9: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Upały, zanim dotrą do nas, już dają się we znaki na zachodzie Europy. We Francji czerwony alert został ogłoszony w 54 departamentach. To ponad połowa kraju. Wczoraj w kilku miastach było ponad 40 stopni Celsjusza. Rekord to 43,3. To niesie ze sobą nie tylko problemy na lądzie, ale i w wodzie. Od początku weekendu we Francji utonęło około 20 osób. W Polsce 30 i więcej stopni od jutra. Więcej w pogodzie, po prawdzie i pełnej kulturze.
10: Prawda Antyradia.
9: Nowy poseł w brytyjskiej Izbie Gmin zaprzysiężony został Andy Burnham, któremu Partia Pracy zrobiła miejsce w parlamencie tylko w jednym celu. Jest faworytem do objęcia stanowiska brytyjskiego premiera po rezygnacji Keira Starmera. Z opozycji ktoś krzyknął: to nie jest Mesjasz, nawiązując do żywotu Briana. Burnham przytomnie odpowiedział cytatem: niegrzeczny chłopiec.
10: Prawda Antyradia.
9: Kryzys paliwowy dotarł na Syberię. Sprzedaż benzyny będzie tam teraz ograniczana do 40 litrów na samochód. To są echa ataków Ukrainy na rosyjską logistykę energetyczną, morską i lądową.
10: Prawda Antyradia.
9: Rosną nam mieszkania. Statystycznie ostatnio możemy pozwolić sobie na większy kredyt, dzięki czemu są miasta, w których przybyło nawet kilkadziesiąt metrów.
11: Króluje Częstochowa. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
12: W przypadku par wzrost o 33 metry kwadratowe, z 70 do 103 metrów kwadratowych.
11: Skąd ten wzrost powierzchni?
12: Wzrost wynagrodzeń i niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych przy w miarę stabilnym poziomie cen mieszkań.
11: To też powody, dla których kredyt na mieszkanie bierzemy chętniej. W marcu padł rekord. Sonar Home, Anton Bubiel.
13: Wnioski złożyło ponad 63 tysiące osób, podczas gdy rok wcześniej było to niespełna 37 tysięcy.
11: Joanna Obuchowska, Antyradio.
10: Prawda Antyradia.
9: Żar tropików będzie za oknami, a wewnątrz tropiki zamknięte. W poniedziałek zacznie się ponad dwutygodniowa przerwa technologiczna w palmiarni w Gliwicach. Trzeba zrobić drobne naprawy. Zarząd usług komunalnych, Julia Wieczorek.
14: Okres wakacyjny, letni, to jest jedyny okres, kiedy przeprowadzenie takich prac jest bezpieczne dla roślinności. Dzięki temu nie są narażone na żadne wielkie zmiany atmosferyczne, na wietrzenie, więc odwiedzający dalej mają później możliwość oglądania tych pięknych roślin.
9: Przy okazji powstanie nowa ekspozycja, a nowe otwarcie 18 lipca. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11, czyli czas na wspomnianą już pełną kulturę, a zaraz potem wracam z wspomnianą już prognozą pogody.
15: Mieszko Drescher, zapraszam. Uratować Gwiezdne Wrota wzięli sobie za cel fani tego uniwersum. Ostatnio Amazon wyrzucił do kosza efekt 2 lat prac nad serialem. Ponoć szefostwo uznało, że przyciągnie tylko właśnie miłośników serii, a to za mało, bo trzeba nowych widzów. I jeśli to są prawdziwe powody, to walka o uratowanie produkcji tylko zmniejsza szanse na ten ratunek. W internecie jest petycja w tej sprawie, która ma około 100 tysięcy podpisów. Dla 100 tysięcy widzów Amazon raczej nie robi serialu. jak o science fiction i Amazonie mowa, to projekt Hail Mary trafi niebawem do streamingu. Zadebiutuje 3 lipca na platformie Amazona właśnie w ramach zwykłej subskrypcji, czyli bez dodatkowych opłat. Film z Ryanem Goslingiem został bardzo dobrze odebrany. Na Rotten Tomatoes prawie wszystkie recenzje są pozytywne.
9: -31 stopni jutro w Zielonej Górze. Taka temperatura zacznie pierwszą tego lata falę upałów w Polsce. 29 stopni będzie w Szczecinie, 26 w Warszawie, 24 w Trójmieście i w Olsztynie. W czwartek 30 stopni w Zielonej Górze i w Katowicach. W piątek będą i 32 stopnie. W sobotę 33, podobnie w niedzielę.
10: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 11. Słuchają Państwa Antyradia. Nie wiem, czy używają Państwo tych portali, na których można kupić z Chin przeróżne ciekawostki przyrodnicze i nie tylko przyrodnicze. Otóż te zakupy spoza Unii Europejskiej o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od 1 lipca ten limit całkowicie znika. Do każdej zakupionej na przykład w Azji czy USA rzeczy będzie doliczana opłata w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł. No i zmiana dotyczy nie tylko Polski, ale całej Unii. Unia twierdzi, że celem tego cła jest wyrównanie szans europejskich przedsiębiorców. No, na to, żeby każdy miał świadomość, że wyrównujemy szanse, a nie zostajemy złupieni z paru groszy. Powiem jeszcze, że nawet ostatnio, jak chciałem nabyć coś tam w Chinach, to okazało się, że już napisano przewidywane cło od tego towaru i tutaj podana kwota. Jeżeli zakupią coś Państwo jeszcze teraz, a dostawa nastąpi po 1 lipca, zostanie naliczona nowa opłata. To tak gwoli informacji, gdyby ktoś chciał kupić coś wielkaśnego.

0: To, że w tła na chińskie produkty wchodzą, to jest małe miki. Uwaga, truskawkowa mafia atakuje, proszę państwa. Bandzior jest nieuchwytny, zostawia po sobie śmierdzący ślad, którego nie sposób się pozbyć. Truskawkowy terrorysta oblewa kwasem masłowym stragany sprzedające w podpoznańskim Luboniu. Zrozpaczeni właściciele podwoili już nagrodę za złapanie drania. Na razie bez skutku, a oferują 10 tysięcy nagrody za znalezienie mafii truskawkowej. I to jest, proszę państwa, problem.
1: Hi, we're Guanwaves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepsze.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy,

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Proszę Państwa, z tym AI to się naprawdę dzieją dziwne rzeczy. Jeżeli Dolina Krzemowa przestaje ufać AI, to już jest nieciekawie. Inżynierowie widzą w AI niepotulnych asystentów, lecz buntowników, wyrafinowanych oszustów. Tak wynika z dokumentu w pewnej ważnej firmy, która tam funkcjonuje. Proszę Państwa, to AI to naprawdę, ja ostrzegam, będzie śmiesznie i pociesznie w pewnym momencie. Proszę mi wierzyć. To ja mówiłem. Aleksander Ostrowski w odpowiednim momencie. Damy kiedyś dyla przed tym wynalazkiem i będzie smutem,

0: Państwa, 12 naprawdę na horyzoncie, po 12 rozdawnictwo, jedno dwuosobowe zaproszenie na koncert Breaking Benjamin na dziś w letniej scenie progresji.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Promocja Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na amtyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie.

0: Będą nowe wymogi dla zagranicznych kierowców taksi na aplikację. Przekręt na prawie 2,5 miliona złotych. 13 osób wpadło w Małopolsce. Gruntowny remont ruskiej, zapowiadają wrocławscy urzędnicy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Obowiązkowe zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. Do tego obowiązkowe kursy w ośrodkach doskonalenia jazdy, ewentualnie obowiązkowy egzamin teoretyczny i praktyczny. Takie wymagania dla obcokrajowców, którzy chcą wozić ludzi w Polsce, planuje wprowadzić minister infrastruktury.
2: My nie przymykamy oka na to, co robią przybysze z zagranicy. Przyjechałeś do Polski, musisz się dostosować do polskich zasad.
0: Mówi Dariusz Klimczak. Wymóg przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia może być wprowadzony w ciągu kilku miesięcy. Zmiana przepisów to echa tragicznych wypadków spowodowanych w ostatnim czasie przez obcokrajowców pracujących w przewozach na aplikację.
1: Prawda Antyradia.
0: 13 osób zatrzymanych za przekręt na prawie 2,5 miliona złotych. Pieniądze pochodziły z tarczy finansowej, czyli pomocy dla firm z czasów COVID-u. Wyłudzali je dwaj bracia, składali wnioski o wsparcie dla spółek, które istniały tylko na papierze. 7 osób ma odpowiedzieć za oszustwo, pozostałe za paserstwo, 2 trafiły do aresztu. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruska do remontu. Urzędnicy z Wrocławia zapowiadają rychły start remontu ulicy. Chodzi o wymianę nawierzchni i rur, które są pod nią. Do tego ma się pojawić sporo zieleni, mówi Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji.
3: Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała. Te rośliny kwitły jedne po drugich. Dodatkowo to drzewa w mieście.
4: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
3: To są wszystko rzeczy w gruncie.
0: W sumie na odcinku ulicy Ruskiej między Placem Solnym a Kazimierza Wielkiego ma zostać posadzonych ponad 2000 roślin.
1: Prawda Antyradia.
0: Lato postanowiło pokazać, co potrafi. Przez Polskę przeszła fala upałów, a w kolejny weekend czeka nas następna.
5: Lato się rozkręca. Uponor Adrian Kisiel.
6: A najnowsze dane IMGW i amerykańskiej NOAA pokazują, że problemem mogą być nie tylko upały w dzień, ale też gorące noce i przegrzewające się mieszkania.
5: Temperatura powyżej 30 stopni daje w kość.
7: Jest gorąco, bardzo ciężko.
5: Polacy słyszą, żeby zostać w domu, ale tam też może być sauna.
8: Trzeba mieć chyba klimatyzację, my nie mamy, więc naprawdę jest tak, że 31 stopni jest w mieszkaniu.
5: Często to wina złej izolacji.
6: Budynki coraz mocniej nagrzewają się w ciągu dnia i dużo wolniej oddają ciepło po zachodzie słońca.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 2,5 minuty po 12:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Prawie bezchmurne niebo na wschodzie kraju, na zachodzie miejscami się chmurzy, temperatura na razie znośna, w granicach 26 stopni. Padać dziś raczej nie będzie, jutro też nie, z tym, że od jutra znów około 30 stopni, a później tylko goręcej. W niedzielę niewykluczone 40 stopni na zachodzie kraju.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Nieco poprawione Manson, a już teraz kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Przypominam, że mamy tydzień z Open Air Festiwalem. Proszę Państwa, dzieje się dużo. Będzie na tym festiwalu grało The Cure, Florence and the Machine, czy Nick Cave and the Bad Seeds i wiele, wiele innych kapel. Do tego wszystkiego zaproszenia na Castle Party w Bolkowie się pojawią, a w parze z głośników w środę, czyli jakby jutro, pojawi się Anita Werner i do tego Michał Kołodziejczak. Proszę Państwa, a ja mam dzisiaj do oddania dwuosobowe zaproszenie na koncert Breaking Benjamin na dziś. Letnia scena progresji Warszawa. Osoby zainteresowane tym zaproszeniem przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę zainstalować imię i nazwisko i numer telefonu, to naprawdę wystarczy. A w temacie maila proszę napisać, co muszę poświęcić, żeby wybrać się na dzisiejszy koncert Breaking Benjamin. Co takiego muszę poświęcić, żeby się wybrać na to wydarzenie? Czekam na Państwa.

0: tylko 24 minuty po 12. Proszę Państwa, jesteście z Antyradiem, a ja mam jeszcze ciągle w garści dwuosobowe zaproszenie na koncert Breaking Benjamin w dniu dzisiejszym. Letnia scena progresji Warszawa. Piszą Państwo pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę zamontować imię i nazwisko i numer telefonu tylko i wyłącznie, a w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, co poświęcę, żeby wybrać się na dzisiejszy koncert Breaking Benjamin. Bardzo proszę wpisać to w temacie maila.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
15: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
16: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
15: No racja. On lubi w technologię.
16: No lubi, lubi.
17: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert. Ale sztosy.
19: Ale co?
20: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
22: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
23: Nie trzeba nas myć!
24: Ale etykieta musi być.
22: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
25: Awatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
26: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
25: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
27: Sali się nie poddają!
28: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
25: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
29: Ogień zszedł z boczem góry.
25: Awatar, Ogień i Popiół.
28: Dajemy do walki!
25: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
30: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
31: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
32: jest. Po reklamie.
33: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

któż to dostanie zaproszenie na koncert Breaking Benjamin 23 czerwca, letnia scena progresji Warszawa. Rozpocznę od słów, no to się pan nie dowie. Bo pan Marcin napisał, poświęcam USG z żoną. Nie dowiem się, jaki płci jest dziecko. Pozdrawiam, napisał pan Marcin. Panie Marcinie, no się pan nie dowie. Zatem zaproszenie na koncert jest państwa, bo tak muszę to ująć. Podejrzewam, że pójdą państwo razem. Rodaczki, rodacy, bilety rozdane. Jest moc. A my jedziemy dalej z Antyradiem.

0: studiu Antyradia, Bartek Synowiec.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wiesz, to tak sobie pomyślałem, że skoro mają zamiar ożywić Ozziego Osborna, to akurat...
1: Że co?
0: Mają ożywić Ozziego Osborna. No, dzięki, no to super. I mają być koncerty, to może by tak Beatlesów ożywić. Trochę byłoby to trudne, żeby się rodzinę dogadały albo potomkowie, ale z drugiej strony mabba na przykład holograficzna. Jeszcze Beatlesi z nowymi numerami w klimacie tych z lat 60. Człowieku. Wiesz, ile by tam ludzi waliło?
1: No, czekaj, kto to powiedział? A, Leszek Możdżer by się z tym nie zgodził. Bo on twierdził, że to wszystko było wyreżyserowane, cała Beatlemania. Ale to w jednym z wywiadów. To już zostawmy to, Paul McCartney cały czas żyje, Ringo Starr cały czas żyje. Paul McCartney niedawno...
0: To dwóch dorobić i po zawodach.
1: No. No dobrze, po godzinie 13 zajmiemy się innymi sprawami, nieco świeższymi, bo będę miał karnety na openera do rozdania.
0: No to moc. Proszę Państwa, Bartek Synowiec w Rokomotywie Antyradia, człowiek zaufany, niewyreżyserowany, Aleksander Ostrowski, widu usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Najlepszy rok na świecie.

0: this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Farm.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prokuratura bada sprawę ogromnego pożaru w okolicach Ustki. Akt oskarżenia dla mundurowych, którzy wykradali dane obywateli z policyjnych baz. Słabą trawę mają w Katowicach. Nowy stadion do poprawek.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Prokuratura wyjaśni przyczyny pożaru fabryki aerozoli w Harnowie, niedaleko Pomorskiej Ustki. Dopiero po rozbiórce pozostałości hali, najpewniej jutro, teren będą mogli sprawdzić biegli. Akcja gaśnicza była wyjątkowo trudna, na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi kapitan Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
2: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego. Zagrożenie głównie polegało na groźbie wybuchu. Tutaj substancje gromadzone na terenie zakładu, czyli gazy palne, ciecze palne, że także były kwasy i zasady.
1: I choć nie wybuchły największe zbiorniki z gazem, to w fabryce eksplodowały dezodoranty, które częściowo lądowały na posesjach sąsiadów zakładu.
0: Prawda Antyradia.
1: Akt oskarżenia za wyciąganie informacji z policyjnych baz danych. Dane mieli wynosić na zewnątrz, m.in. mundurowi z Warszawy i Świdnika trafiały do prywatnych detektywów, a ci wykorzystywali je w swojej pracy. W sumie w całej sprawie zarzuty ma 6 osób. Nie przyznają się do winy. Grozi im nawet 10-letnia odsiadka.
0: Prawda Antyradia.
1: Cyberbezpieczeństwo jak skomplikowana łamigłówka. Tylko 14% polskich pracowników mówi, że ich kompetencje w tym temacie są wysokie. 2 lata temu mówiła tak prawie 1/4. Tak ma bezpieczeństwo IT Marcin Mazur.
3: 16% pracowników, którzy doświadczyli incydentu cyberbezpieczeństwa, nie zgłosiło tego nikomu w firmie. To być może niewielki procent, niewielki odsetek, ale w rzeczywistości to jest ogromne ryzyko dla biznesu, ogromne ryzyko dla firmy.
1: W ciągu ostatniego roku w 85% firm doszło do jakiegoś incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
0: Prawda Antyradia.
1: Nieco ponad rok od otwarcia Stadionu Miejskiego w Katowicach rusza wymiana murawy, bo trawa była zła.
4: Jeszcze przed otwarciem stadionu murawę zachwalał prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Trawa najlepszej jakości, a wraz z całą infrastrukturą płyty boiska, czyli nawadnianiem i ogrzewaniem, będzie zaliczana do 4. klasy, czyli najwyższej, jeżeli chodzi o boiska w Europie.
4: Okazało się jednak, że warstwa wegetacyjna, czyli ta bezpośrednio pod trawą, jest wadliwa, dlatego wykonawca wymieni ją na swój koszt w ramach gwarancji. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
6: Podczas użytkowania okazało się, że znalazło się w niej kruszywo o zbyt dużej objętości.
4: Wymiana murawy potrwa do 15 lipca. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawie bezchmurne niebo na wschodzie kraju, na zachodzie miejscami się chmurzy, temperatura znośna w granicach 26 stopni. Padać dziś raczej nie będzie, jutro też nie, z tym, że od jutra znów w okolicach 30 stopni, a później tylko goręcej. W niedzielę niewykluczone 40 stopni na zachodzie kraju.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl

środa, 10 czerwca. To była środa, 10 czerwca, kiedy A Perfect Circle dało świetny koncert na warszawskim Torwarze. Byłem, widziałem, przeżywałem, doskonale się Państwo zaprezentowali, zarówno muzycznie, jak i wizualnie. Taka magiczna atmosfera wiała ze sceny na Torwarze i ten kawałek Starless, którego przed chwilą słuchaliśmy, ten nowy kawałek też został zagrany na żywo. Dzisiaj to już tylko wspomnienia, bo mamy wtorek, 23 czerwca, przy mikrofonie wyjątkowo wita się z Wami w Lokomotywie Bartek Synowiec. Kłaniam się i zapraszam do 16. Zostańcie z nami, a We Will Rock You, a po Queen będzie inna kapela, która świetnie się zaprezentowała w Polsce na żywo. I to całkiem niedawno.

0: Nie wiem, czy spośród tych, którzy jeszcze tam nie grali, jest jakiś rockowy zespół, który bardziej pasowałby do festiwalu Open Air niż Oasis, którego przed chwilą słuchaliśmy. I w tym roku Oasis też tam nie będzie. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Za to będą inni jak Florence and the Machine, The Cure, Idols, Viagra Boys czy Nick Cave and the Bad Seeds. A co najważniejsze, możecie być tam też i wy, bo trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu, a ja w dzisiejszej Rokomotywie oddam podwójny karnet na Openera właśnie, więc nigdzie nie odchodźcie.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy Rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
9: Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Kaufland jest!
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow!
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Red Hot Chili Peppers. Incubus.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Za 22 minuty minie godzina 14. Wspominałem, że dzisiaj 23 czerwca, ale nie wspomniałem o najważniejszym, że dzisiaj mamy oczywiście Dzień Ojca. Wszystkiego najlepszego, drodzy ojcowie, tatowie, tatusiowie, tatulinkowie, babciowie, staruszkowie, czy też jak jesteście nazywani przez swoje dzieci. To jest wasz dzień i bardzo się z tego cieszymy. I tak się zastanawiałem, czy to właśnie nie z okazji Dnia Ojca Tomek Kasprzyk poprosił mnie dziś o zastępstwo na lokomotywie. Po czym zajrzałem w kalendarz i wiecie co? Poza tym, że 23 czerwca to Dzień Ojca, to 23 czerwca to także Dzień Wędkarza. I wszystko nagle stało się jasne.

0: Grupa Creed pyta, what's this life for? No choćby po to, żeby jechać na Openera w tym roku. Hello! Zbliża się, prawda, Antyradia, a zaraz po niej po godzinie 14 rozpoczniemy zabawę, w której do zdobycia będzie podwójny karnet na Open Air Festival. Dodam, że fajną zabawę, bo dzisiaj wpadłem na iście diabelski pomysł.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
5: Premier dystansuje się od wymiany uprzejmości między prezydentami RP i Ukrainy. Już wiadomo, jaką delegację przyśle Kijów do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Wyśrubowane wymogi dla e-hulajnóg zapowiada minister infrastruktury.
6: Da Antyradia.
5: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Tak mówi premier w sprawie ostatniego zamieszania na linii Warszawa-Kijów. Prezydent RP odebrał prezydentowi Ukrainy order Orła Białego, bo ten nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, które to UPA dopuściło się ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Donald Tusk wskazuje na strategiczne bezpieczeństwo i interesy Polski w kontekście budowania dobrych relacji opartych na wizji przyszłości, a nie traumie z przeszłości.
6: Prawda Antyradia.
5: Z Ukrainy tymczasem wieje chłodem. Premier tego kraju, a nie prezydent, stanie na czele delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wydarzenie będzie w czwartek i piątek. Wcześniej oczekiwano, że stawi się Wołodymyr Zełenski, a nie Julia Sfyrydenko. Jeszcze kilka godzin temu kwestia przyjazdu Zełenskiego była otwarta.
6: Prawda Antyradia.
5: Minister infrastruktury przeciwnikiem hulajnóg elektrycznych, ale nie zamierza utrudniać życia ich użytkownikom. Nie będzie wymogu prawa jazdy ani obowiązków rejestracji, deklaruje Dariusz Klimczak. Zaznacza jednocześnie, że kluczem jest bezpieczeństwo sprzętu.
7: Nie pozwolę na to, żeby do Polski sprowadzać jakieś eksperymenty elektryczne, gdzie to teoretycznie jest hulajnoga, a tak naprawdę to jest motor. Komisja Europejska pozwala naprawdę na sprowadzanie takiego szajsu do Polski, że ja na pewno na to nie pozwolę.
5: Dlatego minister Klimczak apeluje, wprowadźmy nasze europejskie przepisy, gdzie hulajnoga elektryczna ma odpowiednie parametry.
6: Prawda Antyradia.
5: Tropiki zostaną zamknięte. Za niespełna tydzień, 29 czerwca w palmiarni miejskiej w Gliwicach rozpocznie się ponad dwutygodniowa przerwa techniczna. W tym czasie zostaną wykonane drobne naprawy oraz powstanie nowa ekspozycja. Prace muszą być prowadzone, gdy jest ciepło, mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
8: Okres wakacyjny, letni to jest jedyny okres, kiedy przeprowadzenie takich prac jest bezpieczne dla roślinności. Dzięki temu nie są narażone na żadne wielkie zmiany atmosferyczne, na wietrzenie, więc odwiedzający dalej mają później możliwość oglądania tych pięknych roślin.
5: Palmiarnia będzie zamknięta do 17 lipca.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Na termometrach od 18 stopni w Ustce na Pomorzu do 27 w mazowieckich Kozienicach. Na zachodzie miejscami się chmurzy, w pozostałej części kraju słonecznie. Padać raczej dziś nie będzie, jutro też nie, z tym, że w kolejnych dniach tylko goręcej. W niedzielę już niewykluczone 40 stopni na zachodzie kraju.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.

To jest Greta Van Fleet z nowym kawałkiem zatytułowanym Play Your Games. A propos tego tytułu, to w filmie Piła ten Zwol główny miał tendencję do pytania: Do you wanna play a game? Mam więc dla was zabawę, w której do zdobycia jest podwójny karnet na najbliższą edycję Open Air Festival, która odbędzie się od 1 do 4 lipca w Gdyni. Trwa tydzień z Open Air Festival na antenie Antyradia. No i jest właśnie okazja, żeby załapać się na ten festiwal. Spośród rockowych artystów zagrają tam m.in. The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Idols czy Viagra Boys. Ale jak wiadomo, Open Air to nie taki stricte rockowy festiwal, bo znajdziemy tam przekrój artystów prezentujących różne, różniste style muzyczne, jak na przykład DXX, Calvin Harris, Halsey, Kaz Bałagany, Sokół czy Peggy Gou. Stąd moje zadanie konkursowe na dzisiaj. Napiszcie, jakie jest wasze nierokowe guilty pleasure. Czego nierokowego lubicie czasem sobie posłuchać, kiedy nikt nie patrzy? Dodajcie też parę zdań uzasadnienia, dlaczego właśnie tego lubicie czasem posłuchać. Im bardziej obciachowo, tym lepiej. Tego chyba nie muszę dodawać. Może ktoś z was lubi sobie potańczyć przy Golec Orkiestra, albo kiedy słyszy Stachurskiego, to robi mu się weselej, albo nie wiem, przykładowo mocno szanuje zespół Ozone za kawałek Dragosta Dintej. Czekam na wasze nierokowe guilty pleasure pod adresem bartek@antyradio.pl. Gwarantuję anonimowość na antenie, więc nie ma się czego bać. bartek@antyradio.pl do wygrania podwójny karnet na Open Air Festival, tę najbliższą edycję, która startuje już za nieco ponad tydzień. Bartek Synowiec, zapraszam.

0: Wiedziałem, że każdy ma jakieś guilty pleasure. Ja też, może się nawet do niego przyznam pod koniec programu. To też sporo maili trafiło już na moją skrzynkę bartek@antyradio.pl. Przypominam, że do zdobycia dzisiaj podwójny karnet na Open Air Festival. No i pytam was o wasze nierokowe guilty pleasure. Zacytuję kilka z pierwszych maili, jakie trafiły do mnie, ale widzę, że będzie dzisiaj sporo czytania i cytatów na antenie. Gwarantowałem też anonimowość, no więc J. Na przykład napisała Kelly Family, kojarzy mi się z kasetami kupowanymi na targowisku. Albo inny mail od O. Hej, absolutnie i namiętnie na okrągło mogę słuchać Modern Talking, Yomaha, Yomaso. No i jest też uzasadnienie. Cóż tu dużo ukrywać? Muzyka mojego wczesnego dzieciństwa i tak jakoś ze mną została, mimo że mój gust muzyczny poszedł w zdecydowanie innym kierunku. Jest też mail od M. Moje nieoczywiste guilty pleasure, ich troje. Jako mała dziewczynka znałam ich piosenki na pamięć, a szczególnie A Wszystko To. Do dziś, gdy słyszę Za ten papieros tuż po i ten szampon tuż przed, automatycznie się uśmiecham. Co najlepsze, moja rodzina doskonale o tym pamięta i przy każdej możliwej okazji wypomina mi moją dziecięcą fascynację ich troje. No jest też fajny mail od K. Moje guilty pleasure to Aqua. Niby dorosła kobieta, a jednak po tylu latach Barbie Girl nadal działa jak zaklęcie i zmienia każdy pokój w prywatny parkiet. Pamiętamy. Czekam na więcej. bartek@antyradio.pl. Przyznajcie się do swojego guilty pleasure.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Guano Apes w coverze Eminema na antenie Antyradia. Co ciekawe, wśród waszych guilty pleasure prawdziwy chudy Cienias proszę wstać, na razie nie widnieje. Za chwilę do tematu nierokowych guilty pleasure słuchaczy Antyradia powrócimy, ale teraz chciałbym was zaprosić na jutrzejszy wieczór w Warszawie. W piątek ukazuje się reedycja albumu Reload Metallica, ale już jutro właśnie w Warszawie w barze Beer & Bones o godzinie 19 zacznie się specjalna impreza, w trakcie której będzie można przedpremierowo posłuchać tej na nowo zmiksowanej i zmasterowanej wersji Reload. Będą konkursy i zabawy dla fanów Metallica. Słyszałem, że będą leżaki Metallica do wygrania, więc zapowiada się ciekawie. Zagra także zespół Snakebite, który potrafi grać covery Metallica z użyciem gitar i Puzona. Widziałem to na własne oczy przed ostatnim koncertem Metallica w Chorzowie. Było takie before party w barze Leśniczówka. Wpadajcie zatem jutro do Beer & Bones w Warszawie. 100 pierwszych osób, które się pojawi, dostanie plakat Metallica. Wszystko zaczyna się o godzinie 19. Ja też tam będę, więc do zobaczenia.

0: Za 7 minut minie godzina 15. Dzisiaj pytam o wasze nierokowe guilty pleasure, bo rozdaję podwójny karnet na Open Air Festival. Na Open Airze dużo nierokowej muzyki też można znaleźć na rozmaitych scenach, jak się odpowiednio pochodzi i przeanalizuje program. No i pytam, co wam nierokowego sprawia frajdę? Najlepiej, żeby to było guilty pleasure, czyli coś obciachowego. Na wasze maile czekam pod adresem bartek@antyradio.pl. No i do jednej z osób pod koniec programu trafi podwójny karnet na Open Aira. Taki mail na przykład przyszedł. Backstreet Boys, I Want It That Way. Nie wiem czemu, za jakie grzechy, ale słucham tego tak rzadko, że można by pomyśleć, że to miejska legenda i wyłącznie w samotności. Świadków brak, nagrań brak, dowodów brak. Gdy tylko zaczyna się refren, dusza zakłada białe spodnie, odpina dwa guziki koszuli i rusza na parkiet. W tym samym czasie rozum w koszulce Metallica patrzy z niedowierzaniem i pyta, co do cholery się tu dzieje? Taki mail przyszedł na bartek@antyradio.pl. Chociaż moim zdaniem rozum mógłby odpowiedzieć Tell me why.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes?
7: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
18: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Uwaga! Super promocja w Teddy! Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
21: MediaMarkt.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Mysłowic.

0: Silvias de Roca w Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: NFZ też będzie się musiał tłumaczyć po aferze w szpitalu południowym w Warszawie. Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut zarejestrowanych za granicą, zapowiada resort infrastruktury. Rusza kolejny etap przebudowy węzła Katowice.
0: Da Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Szefostwo NFZ też może mieć problemy przez Dawida Kacprzyka. Sprawa młodego lekarza milionera z Warszawy może doprowadzić do naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier zapowiada, że będzie oczekiwał od rządu pomysłów w tej sprawie i że zamierza się rozmówić właśnie z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk czeka też na rekomendacje ministra sprawiedliwości i minister zdrowia, żeby uniemożliwić uprzywilejowane korzystanie z publicznej ochrony zdrowia.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut na ukraińskich tablicach rejestracyjnych, zapowiada minister infrastruktury. Rząd przygotował przepisy, na podstawie których każdy obcokrajowiec po roku pobytu w Polsce będzie musiał zrobić badanie techniczne samochodu. Na Ukrainie nie ma takiego obowiązku, zaznacza Dariusz Klimczak.
2: Wiem, że w ogóle Ukraina, próbując dostosować się do przepisów europejskich, ma z tym problem. No, uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no, powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
1: Minister Klimczak ma nadzieję, że od nowego roku przepisy wejdą w życie.
0: Prawda Antyradia.
1: Budowa nowego peronu i przejścia pod torami rusza w Szopienicach. Kolejarze startują z kolejnym etapem prac przy przebudowie węzła Katowic.
3: W związku z rozbiórką tunelu kolejarze zamknęli już przejście podziemne od strony ulicy 11 listopada. Dojście do peronów jest teraz możliwe wyłącznie od strony ulicy Woźniaka, co oznacza wydłużenie czasu tego dojścia o jakieś 7 minut. Po tej przebudowie pasażerowie zyskają trzeci peron i nowe oświetlone przejście podziemne. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Współczesny ojciec jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 niespełna 31. GUS Krzysztof Jedlak.
4: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
1: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad bąbelkami, średnio po 2 godziny dziennie.
5: Pełna kultura, zapraszam. Nowe Toy Story okazuje się hitem już na starcie. Produkcja zebrała na całym świecie w premierowy weekend ponad 300 milionów dolarów. To jest drugi największy wynik w historii Pixara. Tylko w głowie się nie mieści było lepsze pod tym względem. Jeśli chodzi o samą serię Toy Story, to właśnie piątka odnotowała najlepsze otwarcie i drugie najlepsze w historii całego kina animowanego. Tu lepsza była druga część i nie ma mocnych. A jak o pieniądzach mowa, to nowe GTA może być niebagatelnie drogie, w zasadzie najdroższe. Według przecieków z portugalskiej sieci sklepów podstawowa wersja ma kosztować w przeliczeniu prawie 400 zł, a kolekcjonerska mniej więcej dwa razy tyle. Oficjalne ceny to nie są, ale te możemy poznać już w czwartek, wtedy rusza przedsprzedaż. Sama premiera GTA 6 pod koniec listopada na konsolach bez pecetów.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Na termometrach od 18 stopni w Ustce na Pomorzu do 27 w mazowieckich Kozienicach. Na zachodzie miejscami się chmurzy, w pozostałej części kraju słonecznie. Padać raczej dziś nie będzie, jutro też nie, z tym, że w kolejnych dniach coraz goręcej. W niedzielę niewykluczone 40 stopni na zachodzie kraju.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

Nowi Stonesi w Antyradiu, a już w lipcu nowy album Dinozaurów Rocka, czyli płyta Foreign Tongues. Ale póki co mamy wtorek, 23 czerwca, co oznacza, że mamy dzisiaj Dzień Ojca. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego, drodzy panowie. Od wczoraj także mamy oficjalnie kalendarzowe lato, kiedy połączymy jedno z drugim, wychodzi mniej więcej coś takiego. To oczywiście kultowe fasolki i ich celne obserwacje dotyczące rocznego cyklu następujących po sobie pór roku. Przy okazji dzisiaj rozmawiamy o muzycznych Guilty Pleasure słuchaczy Antyradia i za chwilę wrócimy do tego tematu, a w nagrodę jest do wygrania podwójny karnet na Openera. Bartek Senowiec, zapraszam.

0: Królewska Krew, czyli Royal Blood w Antyradiu. Czas sprawdzić, jakie guilty pleasure mają słuchacze Antyradia po raz kolejny. Bo dzisiaj o to pytam w naszej zabawie, w której do wygrania jest podwójny karnet na Open Air Festival. Napiszcie, jakie jest wasze guilty pleasure. No i parę słów uzasadnienia, opisu się przyda. Mój mail to bartek@antyradio.pl. No, na przykład taki mail przyszedł. W połowie lat 90., a nawet u początków dziesięciolecia rozkwitła moda w Europie na Eurodance, czyli mieszanka energetycznego dance'u, techno i popu. Wśród wielu dość tandetnych typowo radiowych wykonawców byli DJ Bobo, Ace of Base, Two Unlimited. Wielu wykonawców naprawdę godnych polecenia. Do dzisiaj lubię sobie włączyć, zwłaszcza przy domowych pracach typu granie, sprzątanie, bo nic nie daje większego kopa jak La Bouche, Be My Lover. Okazuje się, że inni słuchacze Antyradia też pamiętają zjawisko Eurodance'u, bo na przykład też ktoś napisał, jak anonimowo to napiszę, Mr. President Coco Jumbo. Wystarczy pierwsza nuta, żeby mój mózg natychmiast teleportował się na kolonie w Łebie w latach 90., gdzie podrywałem dziewczyny na tlenioną krzywkę. Nie próbuję już odtwarzać tego specyficznego gumowego tańca, bo przy moim obecnym bólu w krzyżu grozi to natychmiastową wizytą u fizjoterapeuty, ale to jednak kawałek, na który nie potrafię pozostać obojętny. No i jeszcze podobnie w temacie Dragostad in Tej, moje guilty pleasure. Nie mam pojęcia, o czym jest ta piosenka, nie znam języka, ale po 20 latach nadal potrafię zaśpiewać refren z pewnością siebie człowieka, który właśnie zdał egzamin z mołdawskiego, pisze jeden ze słuchaczy Antyradia. Za jakiś kwadrans konkurs rozwiązujemy. Do tego czasu jeszcze czekam pod mailem bartek@antyradio.pl. No i dowiemy się, kto pojedzie z Antyradiem na tegorocznego openera, który od 1 do 4 lipca w Gdyni.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: To jest Rock News w Antyradio.
12: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Papa Roach nie każą czekać na siebie długo. Zespół, który tydzień temu rozniósł Lost Generation Festival w Krakowie, jesienią zagra w Katowicach. Trasa Rise of the Roach dotrze do Spodka 16 listopada. Gośćmi specjalnymi będą Landmarks, których parę dni temu widzieliśmy na Summer Punch Festival, a także Sleep Theory. Bilety na to wydarzenie będą w otwartej sprzedaży od piątku. W swoim czasie dostaniecie też coś z Antyradia. A propos artystów z Summer Punch Festival, wzmocnił się właśnie skład Poland Rocka. Do line-upu dołączyli POD oraz Wargasm. Poland Rock gra w tym roku od 30 lipca do 1 sierpnia w Czaplinku. Antyradio też tam będzie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
11: To był Rock News w Antyradio. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Systemowa Down już w przyszłym miesiącu na dwóch koncertach w Polsce, na Narodowym w Warszawie. My też tam będziemy, no i będziemy rozdawać bilety na Systemowa Down niebawem też. Ale dzisiaj do wygrania był podwójny karnet na Open Air Festival, który nieco wcześniej niż Systemowa Down, od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia, Kosakowo. Do zobaczenia m.in. The Cure, Florence and the Machine, Idols, Viagra Boys czy Nick Cave and the Bad Seeds, ale też sporo nierokowych artystów. No i właśnie stąd wziął się dzisiejszy konkurs, żeby poopowiadać o swoich nierokowych Guilty Pleasure. No i wybrałem Tomka. Tomka, który napisał do mnie na bartek@antyradio.pl, że jego guilty pleasure to Backstreet Boys, I Want It That Way. Nie wiem czemu, za jakie grzechy, ale słucham tego tak rzadko, że można by pomyśleć, że to miejska legenda i wyłącznie w samotności, gdy tylko zaczyna się refren, dusza zakłada białe spodnie, odpina dwa guziki koszuli i rusza na parkiet. W tym samym czasie rozum w koszulce Metaliki patrzy z niedowierzaniem i pyta, co do cholery się tu dzieje. To wewnętrzna walka godna filmu akcji, pisze dalej Tomek. Z jednej strony riffy ciężkiej gitary i brzmienie, z drugiej pięciu gości harmonijnie śpiewających Tell Me Why, a ja niestety znam dalszy ciąg. Najgorsze jest to, że za każdym razem próbuję się z tego wytłumaczyć, ale ten utwór nawet nie próbuje udawać, że jest cool. Po prostu wchodzi, przejmuje kontrolę i na 4 minuty zamienia fana Metaliki w nastolatka z końcówki lat 90. No i to był bardzo fajny mail i bardzo fajny opis. Gratulacje, Tomku. Podwójny karnet na Openera leci do ciebie. A szczegóły znajdziesz w mailu zwrotnym, za które już się biorę.

0: Za 7.16 Sandra i Tomek już w studiu Antyradia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj tematem dnia w Lokomotywie było Guilty Pleasure słuchaczy Antyradia. Muzyczne, nierokowe Guilty Pleasure. Aha. No to teraz wy się przyznajcie.
2: Mrał. Poczekaj, ja muszę chwilę pomyśleć, Tomek.
1: Lata 90.
2: Jezus, ja wiem, poczekaj. Był taki serial w Labiryncie, pamiętacie?
1: No
2: w
1: Labiryncie. Muzyczne. Nie muzyczne.
0: To Krzysztof Antkowiak śpiewał? Nie.
2: To Grzegorz Markowski chyba nawet.
1: Krzysztof Antkowiak śpiewał
0: Zakazany owoc
1: książek też. Ciągle krąży mi nad głową. No nic się nie zmieniło, to fakt.
0: A Tomek, jak u ciebie jest Guilty Pleasure?
1: No lata 90. muzyczne.
0: Eurodance, taki DJ Bobo i tak dalej.
1: No, coś w tym stylu.
0: To Unlimited, to się na dyskotekach w podstawówce.
2: Ja poznałam Reja, bardzo fajny gość swoją drogą.
0: A co, a Anitę? Bo był Rej i Anita, nie?
2: Anity nie, ale Reja tak. I jego żony swojej Polkę. I też ma na imię Sandra. Żona, partnerka, matko, kochana.
1: Matko bosko, kochano, Boże, jakie to... No fajnie.
0: Co polecam to 16 dzisiaj u was?
2: Słuchaj, no będziemy mieć wejściówki na Castle Party Festival.
1: Yeah. Tak, będzie również news z cyklu My za młodu mieszkaliśmy w jeziorze, a do pracy miałem 30 km pionowo pod górkę.
0: Monty Python.
1: Dokładnie.
2: I weźmiemy też na tapet rock'n'rollowych tatuśków.
1: No i będzie truskawkowa mafia w Luboniu. W Lublinie.
0: W Lublinie.
2: Ustalimy to.
1: W Lublicach konkretnie.
0: O właśnie. Zostańcie po godzinie 16 z Antyradiem. Ja już zmykam. Bartek Senowiec. Raz jeszcze wszystkiego dla wszystkich ojców z okazji Dnia Ojca. Do usłyszenia. Cześć.
3: Mówi dla państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Nieprawidłowości są. Premier o wynikach kontroli w szpitalach. Blady strach padł na amerykańskich urzędników. Iran zaskoczył rozwojem wojskowej techniki. Służby w gotowości do walki z upałem, zapewnia MSWiA.
16: Prawda Antyradia.
17: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. Są nieprawidłowości, mówi premier po zapoznaniu się z wynikami kontroli NIK w szpitalach. Chodzi przede wszystkim o długość dyżurów. Lekarz rekordzista miał pracować 120 godzin non-stop, a na tym nie koniec, mówi Donald Tusk.
18: W jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy.
17: W związku z tym premier zapowiada poważną rozmowę z władzami NFZ, a także przygotowanie zmian ustawowych. Donald Tusk zwrócił się też do ministrów zdrowia i sprawiedliwości o przygotowanie rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki.
16: Prawda Antyradia.
17: Drony Iranu miały zestrzelić amerykański myśliwiec F-15. Pilot tej maszyny zeznał, że przed trafieniem widział formację w kształcie meduzy. Donosi o tym CNN i pisze, że blady strach padł na amerykańskich amerykańską administrację, bo nikt nie spodziewał się, że Iran ma takie zdolności. Chodzi dokładniej o operowanie grupami dronów, które poruszają się jak jeden organizm i tworzą coś w stylu pola minowego na niebie. Dokładna przyczyna zestrzelenia maszyny na razie pozostaje nieznana.
16: Prawda antyradia.
17: Służby w gotowości do walki z upałem. MSWiA spotkało się z poszczególnymi sztabami w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o nadciągającą falę upałów, która ma przynieść temperaturę na poziomie 40 stopni podczas weekendowego apogeum.
16: Prawda antyradia.
17: Budowa zachodniej obwodnicy Namysłowa wchodzi do realizacji. Samorząd województwa podpisał właśnie umowę na budowę ponad 5 km trasy. Będzie to droga poprowadzona zupełnie nowym śladem, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
0: 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra.
17: Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu ciężarówek, których obecnie wjeżdża do Namysłowa około 4000 dziennie. Inwestycja potrwa 2 lata.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Chmurzy się na północy Mazowsza, w Łódzkiem i od Dolnego Śląska po Śląsk. W pozostałej części kraju prawie bezchmurne niebo, na termometrach w granicach 28 stopni, najcieplej w Rzeszowie. Jutro i pojutrze podobnie, ale na zachodzie już powyżej 30 stopni. W sobotę 37, w niedzielę 38. Najgoręcej w Lubuskiem.
19: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: I taką oto nowością od The Afghan Weeks witamy się z wami dzisiaj Tomasz Ambroże-Obertyn,
1: Sandra Hajduk-Popińska, czyli Jacek i Agatka na miarę naszych możliwości. Para z głośników, buongiorno, 12 minut po godzinie 16. Dzisiaj jak zwykle mamy dla was naszykowaną moc atrakcji, róg obfitości, można powiedzieć.
0: Tak, no i mamy Dzień Ojca, więc po pierwsze tatusiom, wszystkim, którzy nas słuchają, życzymy wszystkiego pięknego. Takie buziaczki wam wysyłamy. Będziemy też o tatusiach w świecie rock'n'rolla dzisiaj sobie troszeczkę rozmawiać.
1: Owszem, no i będzie także news z cyklu My za młodu mieszkaliśmy w jeziorze, a do pracy było pod górkę, czyli gimby nie znają. Będzie również mafia truskawkowa w Luboniu oraz Peaky Blinders na miarę naszych możliwości.
0: No i standardowo będzie konkurs, tym razem wejściówki na Castle Party mamy dla was. Wiemy, że lubicie tę imprezę, więc wymyśliliśmy chyba całkiem fajne zadanie konkursowe.
1: A kto wie, może i Sandro Coelho pojawi się dzisiaj, nie wiadomo tego. Także słuchajcie bardzo uważnie, bo do wygrania być może piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku. A teraz, żeby było wam jeszcze cieplej w te piękne, upalne dni, Dorsi. Genialne intro, Light My Fire, jedziemy.

0: Klasyka rocka w najlepszym możliwym wydaniu. Batman Turner Overdrive You Ain't Seen Nothing Yet, czyli w przekładzie na polski widziałeś, prawda?
1: To powiem ci, że tak ciekawego przekładu jeszcze nie słyszałam.
0: Ma się te talenty, prawda?
1: No, słyszałam zatem inne ciekawe
0: Barańczak
1: rzeczy.
0: Barańczak to mógłby się przy mnie uczyć.
1: Oj, tak.
0: Måneskin już za chwilę będzie, tak a propos tłumaczeń.
1: Tak, no dobra, zajmijmy się rzeczami ważnymi. Co
0: tak,
1: ty na to, Tomku?
0: Ale absolutnie.
1: Zdaniem prezydenta RP, kryzys demograficzny jest bezpośrednio związany z kryzysem męskości, więc apeluję do mężczyzn, żeby nie kombinowali za dużo, tylko zakładali rodziny.
0: Miałem 20 lat, kiedy zostałem jednocześnie mężem i ojcem, już wówczas 2-letniego syna. Mieszkałem w pokoju 14 metrów kwadratowych. Musiałem ciężko pracować. 4 razy w tygodniu trenowałem. Byłem w trakcie robienia doktoratu.
1: Po prostu chciałem mieć żonę i dzieci. Uznawałem to za swój obowiązek, tłumaczy prezydent.
0: Doktorat? W wieku 20 lat? Wyczerpujące treningi? 14-metrowe mieszkanie?
2: Ale luksusy. My wstawaliśmy o 3, sprzątaliśmy jezioro, zjadaliśmy garstkę gorącego żwiru i pracowaliśmy 20 godzin we młynie za 2 pensy miesięcznie. Potem wracaliśmy do domu, a tata bił nas po głowie nad tłuczoną butelką. Spróbuj to powiedzieć dzisiejszej młodzieży.
0: No.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hi, this is Brian from AC/DC.
5: Hey, you guys, it's Beth Hart.
6: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren!
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Halo, Kacper?
17: I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
21: Została nam już tylko apteczka.
20: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
21: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
20: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
22: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
20: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
22: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
25: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
27: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
28: Marek, szefowa cię prosi.
29: Potem.
28: A teraz co robisz?
29: Walczę z potem.
28: Zrób to skutecznie.
29: Ale jak?
28: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
30: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
28: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Podwójne koncertowe uderzenie dziś w progresji. Na letniej scenie warszawskiego klubu wystąpi Breaking Benjamin. Otwarcie terenu za 2 godziny. Godzinę później publikę będzie rozgrzewać Return to Dusk. Breaking Benjamin na scenie od 20.30. Bilety jeszcze są dostępne. W progresji natomiast w samym klubie wystąpią dziś Steel Panther. Otwarcie drzwi o 19.00. Godzinę później na scenę wejdzie Lucy Sue. Steel Panther zaczną grać o 21.00. Bilety jeszcze są dostępne. To, czego natomiast nie będzie, to New Blood Fest. Dwudniowa impreza z młodymi kapelami miała zacząć się dziś w krakowskim Hype Parku. Wydarzenie zostało jednak odwołane. Sam pomysł nie umiera. Organizatorzy zapewniają, że planują dalej i wrócą z tematem. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Można Oasis kochać, można nienawidzieć, ale jedno jest pewne, do tego numeru, do Wonderwall, całowaliśmy się, mieliśmy swoje pierwsze razy, wzruszaliśmy się, to jest po prostu fantastyczny kawał historii milenialsów.
1: No i bardzo, oczywiście, że tak, i bardzo fajne beatlesowskie harmonie, także czego tu nie kochać. Kochani, para z... nomen omen. Para z głośników wciąż jest w stanie tym, niepłynnym, tylko tym jakim?
0: Ruchomym. Idźmy dalej, konkurs mamy dla was, tak?
1: Dokładnie. Kochani, dwa podwójne kody na koncert na Castle Party Festival w Bolkowie rozdajemy, a dzisiaj obok Dnia Ojca jest Dzień Maszyny do Pisania. No w związku z tym...
0: Tak, gdybyście mieli przenieść się w czasie i wpisać coś do księgi skarg i zażaleń, to co byście napisali?
1: Tak, otwieramy naszą księgę skarg i zażaleń, bierzecie maszynę do pisania i piszecie na paramaupaantyradio.pl. Bilety na Castle Party Festival czekają, a tymczasem już Disturbed i Land of Confusion.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. O reklamie.

0: są zarzuty dla byłego policjanta, potencjalnego mordercy. Ukraińcy odcinają Krym od świata, wysadzili ważną przeprawę. Wandale niszczą, miasto naprawia. Walka z wiatrakami w Chorzowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Dożywocie grozi byłemu policjantowi z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Dariusz R. usłyszał zarzut zabójstwa 80-letniego teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. 76-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mężczyzny poszukiwano od piątku. Został zatrzymany wczoraj w okolicach swojego domu, mówi prokurator Daniel Prokopowicz.
2: W ramach wyjaśnień złożył krótkie oświadczenie, odnosząc się do treści zarzutów. Jednakże treści tych wyjaśnień nie ujawniamy.
0: Prokuratura zawnioskowała już o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów i był wycieńczony 4-dniową ucieczką.
1: Prawda Antyradia.
0: Most nad kanałem północno-krymskim został zniszczony. Informują o tym siły operacji specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. To był strategiczny szlak wojskowo-logistyczny. Służył do transportu zaopatrzenia z terytorium Rosji przez Krym na front. Poza tym zaopatrywał okupowane terytorium w wodę. Ukraińcy przyznają, że pracują na odcięciem Krymu od świata.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruska do remontu. Urzędnicy z Wrocławia zapowiadają rychły start remontu ulicy. Chodzi o wymianę nawierzchni i rur, które są pod nią. Do tego ma się pojawić sporo zieleni, mówi Bartosz Nowak z wrocławskich inwestycji.
3: Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała. Te rośliny kwitły jedne po drugich. Dodatkowo to drzewa w mieście.
4: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
3: To są wszystko rzeczy w gruncie.
0: W sumie na odcinku od ulicy Ruskiej między Placem Solnym a Kazimierza Wielkiego ma zostać posadzonych ponad 2000 roślin.
1: Prawda Antyradia.
0: Chorzów walczy z dewastacjami placów zabaw. Wcześniej wandale zniszczyli ten w parku Róż. Teraz zdewastowany został nowy plac zabaw w centrum parku Hutników.
5: Zniszczeń jest sporo. Połamane zostały huśtawki, domki pobazgrane, a niektóre elementy zabawowe po prostu powyrywane. Miasto Katarzyna Chochuł.
6: Te uszkodzenia wskazują, że to nie jest kwestia złego wykonania materiału, tylko jest to kwestia złego użytkowania, czyli w grę wchodzi czynnik ludzki.
5: Mieszkańcy Chorzowa myślą podobnie.
7: Poniekąd było to do przewidzenia, ponieważ jest tutaj wieczorami taki klimat dosyć nieprzyjemny przez osoby pijące alkohol.
8: Słabo, nie? Bo jednak ładnie to zrobili i porządnie i dużo pieniędzy na to wydali, a ludzie no dewastują to wszystko, tak?
5: Naprawa może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na termometrach w granicach 24-28 stopni w większości kraju, tylko na wybrzeżu chłodniej, nieco poniżej 20. W kolejnych dniach tylko cieplej, bez deszczu czy burz. Fala upału ma wzbierać do weekendu, wtedy temperatura stanie się już trudna do zniesienia, bo ma osiągnąć nawet 40 stopni.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Fantastyczny kawałek, energetyczny, okay. Idealny do tego, żeby odpalić go sobie w podróży. Plus 50 do mocy silnika. No i moment obrotowy również rośnie. Para zgłośników wciąż bucha, no i ogłosiliśmy konkurs.
2: Tak, bo Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi. O tym się właśnie przekonaliśmy. Ogłosiliśmy konkurs. Pytamy was o to, co wpisalibyście do księgi skarg i zażaleń, gdybyśmy mogli pisać znowu na maszynach do pisania, bo dziś jest dzień maszyny do pisania właśnie. No to co byście w takiej księdze skarg i zażaleń napisali? No i dlatego właśnie powiedziałam, że się uczymy, bo pan magister inżynier Michał zwrócił nam uwagę na to, jak my wymawiamy słowo castle pary. Uważaj.
1: No, get damn it.
2: Castle, a nie castle. To po pierwsze. Można jeszcze powiedzieć kasztel party albo impreza zamkowa, a w zasadzie to takie AE, ani A, ani E. Powiedz to dokładnie. Castle. Castle party.
1: Kasztel party. Kasztel party mi się bardziej
2: zostańmy
1: podoba.
2: Zostańmy przy imprezie zamkowej,
1: po
2: tak?
1: Po polsku. My myślimy
2: tak
1: po polsku.
2: Tak jest. Pozdrawiamy Michała.
1: Absolutnie. Pana magistra inżyniera. Przepraszam. Dla Michał to jest dla przyjaciół.
2: Dobrze.
1: Yes, god damn it. All my exes live in Texas, tak mawiał mój wujek z Chicago. Tu ciekawostka. A wypiszcie dalej. Paramałpa antyradio.pl. It's

0: Nie śpimy się, budzimy, antyradio wciąż gra, para z głośników wciąż bucha, Guns N' Roses i Night Train już za nami, a przed nami m.in. China Girl, jeden z moich ulubionych kawałków Davida Bowiego, pojawi się również Evanescence Going Under.
1: Ale przy Gunsach jeszcze na chwilę zostaniemy, bowiem dzisiaj dzień taty, my sobie o tych rock'n'rollowych tatusiach rozmawiamy. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj w Warszawie syna Slasha możecie spotkać tak face to face,
0: bo jego
1: zespół Return to Dust gra dziś wieczorem na letniej scenie Progresji. Ale no właśnie, jeśli chodzi o Slasha jako ojca, to słuchaj, wspominał kiedyś, że patrząc na syna, który koncertuje z własnym zespołem, ma wrażenie, jakby oglądał pewnego rodzaju powtórkę własnej historii. I co ciekawe, młody Slasha, czyli London, kiedy zakładał swój zespół, to miał mniej więcej tyle samo lat, co kiedy tata zaczynał tworzyć Guns N' Roses. No i co ciekawe, Slash w jednym z wywiadów powiedział, że stara się nie ingerować za bardzo w muzyczne wybory swoich dzieci. Jak sam żartuje, nie jest typem nadopiekuńczego rodzica przy linii bocznej boiska. Wspiera, kibicuje, służy radą, ale pozwala synowi iść własną drogą.
0: Ja też zawsze to mówię synowi, kiedy pyta mnie o jakąkolwiek radę. Idź własną drogą, synku. Klasyczny ojciec. Dobrze.
1: Może to i lepiej.
0: Może to i lepiej. Już za chwilę jeszcze więcej historii tatusiowych z okazji Dnia Ojca, o gwiazdach rocka między innymi. Także nie odchodźcie nigdzie.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is a Lie. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
10: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Iron Maiden ma problem. Wczorajszy koncert w Paryżu został przerwany na godzinę przez dużą awarię prądu, a po wznowieniu nie było bisów ze względu na ciszę nocną. Gdzie problem zespołu? Właśnie ten koncert był filmowany z myślą o nowym wydawnictwie Ironów. Nie wiadomo, co dalej z tymi planami. Tron Ozziego Osborna trafi do muzeum. Siedzisko, na którym Ozzy występował blisko rok temu na pożegnalnym koncercie w Birmingham, trafi na wystawę właśnie w tym mieście. Będzie do zobaczenia od 1 lipca w ramach darmowej wystawy Working Class Hero. A propos lipca, Skillet w tym właśnie miesiącu opublikuje nowy singiel Scream. Premiera 10. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: David Bowie, absolutny geniusz. Ja wciąż nie mogę zapomnieć o jego ostatniej płycie, tej pisanej już ze świadomością tego, co się zbliża. Absolutne arcydzieło, a u nas klasyka rocka China Girl. Para z głośników, 20 minut do godziny 18.
1: A teraz Peaky Blinders na miarę naszych możliwości. Portal kryminalki.pl donosi, włamał się do altany, zjadł kiełbasę.
0: Do napadu, słuchajcie, doszło na terenie tak zwanych RODOS w Darłowie. Sprawca wybił szybę w oknie altany działkowej, spałaszował kiełbasę, wypił 8 puszek piwa, a na koniec zajumał wkrętarkę.
1: Policja zatrzymała 2 40-latków, grozi im 5 lat więzienia.
0: No, podobno obaj mówili żonie, że zamontują te szafki, jak tylko szwagier załatwi wkrętarkę. No. I nie trzeba im co 5 lat przypominać.
2: I przepraszam, że krzyczałam. Dosyć, przepraszam, daj mi przeprosić.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: mojej szkole podstawowej w sali do muzyki, w szkole zwykłej, jeszcze zanim poszedłem do szkoły muzycznej, stało pianino i wtedy też graliśmy tak jak Ciechowski. Te klastery zwłaszcza, co się nogą wygrywało.
1: Republika. I dlatego tak tupiesz tam pod biurkiem.
0: Tak, właśnie, tupię. Jasne, tak, dobrze. To była biała flaga, nie wywieszamy jej bynajmniej.
1: Nie, pytamy was dzisiaj o skargi i zażalenia, które wpisalibyście do takiej księgi skarg i zażaleń właśnie, a to wszystko po to, żeby w wasze ręce oddać wejściówki na Castle Party. Ładnie, dobrze powiedziałam. No,
0: pięknie,
1: znowu pan
0: pięknie.
1: Magister inżynier mi zaraz tu nie napisał, wiesz. No dobrze, i tak na przykład Oskar napisał do nas. Ja to bym złożył skargę na samego siebie za to, że odkładałem ważne rzeczy na tak zwane później, które nigdy nie nadchodziło. Też za to, że podejmowałem decyzje żywieniowe pod wpływem emocji, a nie rozsądku i teraz muszę się podwójnie pocić, żeby to odrobić.
0: No, taka prawda. Z kolei Agata napisała, gdybym mogła przenieść się w czasie, wpis wyglądałby następująco. Składam skargę na dorosłość. Zdecydowanie nie wygląda tak, jak ją sobie wyobrażałam. Za dużo obowiązków w stosunku do przyjemności. Od 40 lat powtarzam, że nie jestem gotowy na dorosłość. No niestety. Czekamy na kolejne wasze propozycje. paramaupaantyradio.pl.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepsze.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
5: Lekarze dokonujący niemożliwego albo zwykli oszuści. W raporcie NIK z kontroli w szpitalach. Wyrównane poparcie kandydatów na prezydenta Krakowa. Upały dopiero się rozkręcają, a miejscami już zabrakło wody w kranach.
6: Prawda Antyradia.
5: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. 120 godzin dyżuru non-stop miał pracować lekarz rekordzista. Inny po 17 godzin na dobę codziennie przez cały miesiąc. Takie kwiatki powychodziły po kontroli NIK w polskich szpitalach. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje premier Donald Tusk.
7: Ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny. Jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach, będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
5: Niewykluczone, że te propozycje wprowadzą kary za tego typu praktyki.
6: Prawda Antyradia.
5: Kandydat, który nie jest oficjalnym kandydatem, z największą szansą na zwycięstwo w wyborach na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, który na razie nie ogłosił startu, mógłby liczyć na nieco ponad 17% głosów. Głównym kandydatem Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach. Na drugim miejscu Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, 13,5%. Podium sondażu Ibris zamyka Michał Drewnicki z PiSu. Nieco ponad 13%. Głosowanie najpewniej na przełomie sierpnia i września.
6: Prawda Antyradia.
5: Sucho w kranach zrobiło się w Pilchowicach niedaleko Gliwic, co nie awaria wodociągowa, a zwyczajnie brak wody. Ponoć winne jest podlewanie ogródków i napełnianie basenów. Jednak problem może być większy, to ogólnopolska susza, mówi prezes Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz.
8: No woda to jest nasze wspólne dobro i Polska naprawdę ma tych zasobów dużo mniej niż Egipt, więc to jest może takie porównanie, które powinno troszeczkę ludziom zobrazować, że to, że my jesteśmy zielonym państwem, nie znaczy, że tej wody mamy dużo.
5: I radzi, aby z podlewaniem czy napełnianiem basenów poczekać do wieczora. Wtedy jest chłodniej i zapotrzebowanie na wodę spada.
6: Prawda Antyradia.
5: Pierwszy raz w historii ponad połowa Francji z najwyższymi alertami pogodowymi. Najgorącej w centrum kraju 43 stopnie. U nas podobnie zrobi się pod koniec tygodnia. Na zachodzie termometry mają pokazać nawet 40 stopni.
9: Pełna kultura. Zapraszam. Uratować Gwiezdne Wrota wzięli sobie za cel fani tego uniwersum. Ostatnio Amazon wyrzucił do kosza efekt 2 lat prac nad serialem. Ponoć szefostwo uznało, że przyciągnie tylko właśnie miłośników serii, a to za mało, bo trzeba nowych widzów. I jeśli to są prawdziwe powody, to walka o uratowanie produkcji tylko zmniejsza szanse na ten ratunek. W internecie jest petycja w tej sprawie, która ma około 100 tysięcy podpisów. Dla 100 tysięcy widzów Amazon raczej nie robi serialu. A jako science fiction i Amazonie mowa, to projekt Hail Mary trafi niebawem do streamingu. Zadebiutuje 3 lipca na platformie Amazona właśnie w ramach zwykłej subskrypcji, czyli bez dodatkowych opłat. Film z Ryanem Goslingiem został bardzo dobrze odebrany. Na Rotten Tomatoes prawie wszystkie recenzje są pozytywne.
10: Sponsorem programu są militaria.pl.
5: Na termometrach w granicach 28 stopni, tylko na wybrzeżu chłodniej, nieco poniżej 20. W kolejnych dniach tylko cieplej, bez deszczu czy burz. Fala upału będzie wzbierać do weekendu, wtedy temperatura stanie się już trudna do zniesienia, ma osiągnąć nawet 40 stopni.
10: Sponsorem programu były militaria.pl.
11: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 18. Europe za nami, przed nami między innymi Nickelback, przed nami też...
2: Jakie Europe za nami? My jesteśmy
1: My jesteśmy Europą.
2: Każdy ma swoją perspektywę,
1: Swoją drogą rocznica Brexitu bodaj dzisiaj. No dobrze, zostawmy temat Europy, patrzmy w przód, a przed nami w lipcu wielka gotycka impreza w Bolkowie, Castle Party. My przypominamy, że mamy dla was konkurs. Już niebawem będziemy czytali kolejne maile związane z waszymi skargami.
2: Jak impreza się nazywa, przepraszam?
1: I z zażaleniami Castle Party.
2: Aha, dobrze. To, bo tutaj
1: albo Castle Party.
2: Castle Party, no właśnie. To, no, żeby zadowolić pana
1: impreza.
2: Inżyniera, magistra inżyniera. Piszcie w każdej sprawie, nawet w kwestii wymowy, paramaupaantyradio.pl. A teraz jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w pozostałych regionach naszego kraju. W Luboniu, słuchajcie, kwitnie mafia truskawkowa, obelewająca kwasem stoiska konkurencji, informuje portal Donald.pl. Tak, tak. Sprzedawcy wyznaczyli nawet nagrodę za ujęcie sprawcy 5000 zł.
1: Aha.
2: Czyli w przeliczeniu na bardziej realną walutę tak około 10 kobiałek.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zakręcona siostra, Twisted Sister, I Wanna Rock. No ale dzisiaj nie jest dzień siostry, tylko dzień ojca, jakby nie patrzeć.
1: Tak, i Dee Snider, frontman tegoż właśnie zespołu, czyli Twisted Sister, też jest ojcem. I to ojcem, słuchajcie, poczwórnym. Czwórkę dzieci ma na koncie, że tak to brzydko ujmę, pan Snider. Nigdy nie miał problemu, jak wiecie, z mówieniem wprost tego, co myśli. I tak samo było, kiedy mówił o ojcostwie. Przyznał w jednej z rozmów, że być rodzicem to wcale nie jest romantyczna bajka, to jest ciężka praca wymagająca czasu, cierpliwości i poświęcenia.
0: Jak no sam i jeszcze raz pieniędzy.
1: I pieniędzy. No i akurat tych pewnie panu Snyderowi nie brakuje, ale jak sam mówił, wielu ludzi wyobraża sobie rodzicielstwo jako niekończące się chwile z uroczym dzieckiem, a rzeczywistość bywa znacznie bardziej wymagająca. Powiem ci, że to jest ciekawa konstatacja, biorąc pod uwagę, że pan Snyder, odkąd pamiętam, jest w różnych trasach koncertowych, ale okej.
0: Ale koledzy mu tak mówili.
1: Tak,
0: a jakie są waszym zdaniem blaski i cienie ojcostwa? Dzwońcie 321-321-600. A co? Śmiało. Po to jesteśmy, żeby słuchać waszych opinii. Za chwilę Genesis, Jesus, He Knows Me w parze z głośników. Także mamy antyradio cały czas na słuchu.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Przepiękne wspomnienie o Ozziego Osborna w Ozzy's Song i Black Label Society. No, relacja Zacha Wilda z Ozzym faktycznie była trochę jak relacja ojca z synem.
2: To prawda. Nie, no oczywiście, że tak. A skoro dzisiaj, skoro o ojcach i synach mowa, to dzisiaj jest Dzień Ojca. Jeśli nie złożyliście jeszcze życzeń, to prędziutko ojcowie się wprawdzie nie obrażą, ale mimo wszystko lepiej złożyć.
1: A może za pośrednictwem naszej anteny macie ochotę, to dzwońcie.
2: Oczywiście,
1: 321-321-600.
2: Jesteśmy do waszej dyspozycji. A my mamy dla was dwa podwójne kody na koncert Kasztel Party w Bolkowie. Kasztel Party Festival. Dzisiaj jest Dzień Maszyny do Pisania, więc gdybyście mieli się przenieść w czasie i wpisać coś do księgi skarg i zażaleń.
1: Tak, to na przykład pani Agnieszka napisała: składam oficjalną skargę na współczesną autokorektę i ekrany dotykowe, które zamieniły moją komunikację w pole minowe. Na starej maszynie do pisania każde słowo wymagało skupienia, a dziś wystarczy sekunda pośpiechu, by zamiast profesjonalnego "pozdrawiam kierownik" wysłać do inwestora "pozdrawiam kurnik".
2: Tak, no czasami jedna litera naprawdę robi różnicę.
1: Czy na przykład słowie "dzięki" mi się
2: tak
1: zdarzyło.
2: Albo że ktoś robi komuś łaskę,
1: tak,
2: prawda? Tomasz napisał z kolei: skarga byłaby na nastoletniego siebie za tchórzostwo. Byłem na dyskotece szkolnej, ona stała obok, a ja przez całą piosenkę zbierałem się na odwagę, żeby zagadać.
1: No, no pani.
2: Czasu się nie cofnie, ale jeszcze będzie szansa na kolejne, prawda, możliwości.
1: A tak, teraz gramy King's X.

0: Zegarek namalowany mrocznymi odrobinę barwami, choć trochę też ironiczny i żartobliwy. Nuki Limp Bizkit w parze z głośników już za kilka chwil. Między innymi AC Drinkers i ich wersja Hit the Road Jack.
1: Jeszcze przez jakieś 5 godzin celebrujemy dzisiaj Dzień Ojca, więc gdybyście mieli ochotę...
0: Ci, którzy swoim... celebrują do rana.
1: Tatusio, złożyć życzenia, a twoi synowie już dzwonili, prawda?
0: A, tak.
1: No fantastycznie, wy też możecie do swoich tatusiów zadzwonić poprzez naszą antenę 321-321-600.
0: Przeprosić, że dopiero teraz na przykład.
1: Na przykład, tak. Słuchajcie, Duff McKagan z Guns N' Roses też jest tatą dwóch córek, May i Grace. No, odkrył coś, co zna chyba każdy tata, albowiem dzieci obserwują wszystko. Tak stwierdził w jednej z rozmów, żartował, że dla swoich córek nie był gwiazdą rocka, tylko po prostu trochę dziwnym tatą, ale jednocześnie zauważył, że dzieci nieustannie patrzą na to, jak zachowuje się w domu, dlatego, jak mówił, nie można wrócić do domu i całkowicie odpuścić, bo dzieci uczą się przez obserwację, mówi Duff. Patrzą, jak ojciec traktuje innych ludzi, jak reaguje na problemy, jak zachowuje się na co dzień, a później budują własne wzorce właśnie na tym, co zobaczyły w domu. No i McKagan przyznał, że szczególnie mocno poczuł odpowiedzialność za ojcostwo swoje, gdy jego córki zaczęły wchodzić w wiek nastoletni. Coś o tym wiesz, Tomku.
0: Tak. Znaczy nie, bo ja nie mam córek w wieku nastoletnim. Chwała Bogu. No tak to jest. Człowiek by chciał wrócić po robocie, usiąść sobie z oranżadą przed telewizorkiem, czy przed radioodbiornikiem, a tu weź rzuć wszystko i wychowuj córki. No dobrze, paramałpa.antyradio.pl 321-321-600. Jeśli macie jakieś refleksje na temat wychowywania dzieci i ojcostwa, albo chcielibyście złożyć spóźnione przeprosiny z okazji niezłożenia jeszcze do tej pory życzeń swojemu tatusiowi.
1: Ale to skomplikował, Tomek.
0: Znaczy dzwońcie po prostu.
1: Właśnie.
0: 321-321-600.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy Rocka w Antiradio.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
4: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: Para zgłośników w Antyradio.
1: Greta Van Fleet i Play Your Games, a my w żadne gry z wami nie gramy. My wam teraz wejściówki do Bolkowa na festiwal rozdamy.
2: Ach Boże, mój ulubiony poeta i filozof w jednej osobie, czyli Sandro Coelho. Tak, mamy bilety na Castle Party Festival w Bolkowie. Dzisiaj jest dzień ojca, ale też dzień maszyny do pisania. Gdybyście mogli przenieść się w czasie i wpisać się do księgi skarg i zażaleń, co byście napisali? Tomek napisał: oto jak wyglądałby mój wpis. Składam zażalenie na sąsiada, który w sobotę o 7:30 rano rozpoczął remont z użyciem wiertarki, młotka i chyba buldożera. Dźwięk był taki, jakby chciał przewiercić się na wylot do piwnicy albo do piekła. Przez disco polo w tle i drgający sufit nie dało się spać, a tynk sypał mi się na głowę. Żądam zakazu takich porannych akcji.
1: Coś pięknego, wejściówka leci do ciebie. Druga zaś leci do naszej słuchaczki. Dzisiaj tematem przewodnim była wymowa Castle Party. No i tutaj nasza bohaterka zauważyła, że musi złożyć zażalenie na to, jak prowadząca audycję po raz kolejny dopuściła się fonetycznej niesubordynacji wobec nazwy festiwalu. Otóż festiwal ten, będący chlubą gotyckiego świata, został potraktowany z wymową tak swobodną, że nawet duchy zamku w Bolkowie podobno przestały grzechotać łańcuchami i za nim mówiły ze zdumienia. No to teraz w nagrodę za to, żeśmy tak cały dzień dzisiaj źle mówili Castle Party, do ciebie droga lecą wejściówki. Weź tam to wymawiaj porządnie, jak będziesz w tym Bolkowie, nie?
2: Tak jest. No a teraz już Agnieszka Chylińska pojawiła się, która zdaje się coś znalazła. Kochani, zróbcie głośniej, podkręćcie potencjometry. Teraz.

0: Bardzo nostalgicznie zrobiło się teraz w parze z głośników Here Without You od Three Doors Down. No i tak się składa, że trochę w temacie, prawda?
1: Tak, prosiliśmy was, żebyście dzwonili jeszcze w sprawie ojców. Dzisiaj jest Dzień Ojca. 321-321-600.
2: Cześć, Antyradio. Ja chciałem trochę inaczej. Niektórych ojców już z nami nie ma, tak jak mojego, którego już nie ma 13 lat. I chciałem do was zaapelować, żebyście pamiętali o swoich ojcach, bo oni bardzo często zostawili wam coś, co powoduje, że jest

0: jesteście tymi osobami, którymi jesteście. Przekazali wam wiedzę. Pamiętajcie o nich. Cześć, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
2: Wspaniała myśl, z nią was zostawiamy. Pamiętajcie o swoich tatusiach, tatach, ojcach.
1: Tak,
2: babciach.
1: Jest. Para z głośników już za chwilę, między innymi Ghost, Queen, Bohemian Rhapsody, absolutnie przepiękny numer i kawał historii muzyki. Bądźcie z nami.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Debil Spięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Po reklamie.
6: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: takiego rock'n'rolla gramy wam dzisiaj i zawsze. W Antyradiu w parze z głośników możecie liczyć na kawał dobrej muzyki, ale jeśli lubicie też kawał solidnego polskiego i nie tylko absurdu, no to z Tyrany, a właściwie śniadanie u Styranego, co sobotę Tomek Ambroży Obertyn funduje wam przegląd tego, co dzieje się w uniwersum naszego błędu.
1: No, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył, prawda? Śniadanie u Styranego to będzie wyjątkowo późne śniadanie w najbliższy weekend od 10 do 14. Zwykle śniadanie u Styranego od 7 do 10, ale zawsze porcja 10 największych absurdów, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu, no i tak będzie też tym razem. No a teraz obowiązkowo najlepszy rok na świecie.

0: I to już jest kropka w naszej dzisiejszej historii. Tym kawałkiem mówimy wam do widzenia, do usłyszenia. Para z głośników powróci, ma się rozumieć, jutro w tradycyjnej porze od 16 do 20. A za udział wzięli Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomasz Ambroży-Obertyn. Skoro kropka, to my możemy iść, ale wy się donikąd nie wybierajcie, bo już za chwilę kolejne notowanie Turbo Topu i Piotr Frank Marciniak. Pa!
2: I'm Roger Glover.
3: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
4: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
5: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
6: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Umiejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
11: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20. Czas odpalić wtorkowy Turbo Top oraz 2766. Proszę Państwa, dziś Dzień Ojca, więc wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego, przede wszystkim świętego spokoju, dużo zdrowia, cierpliwości i żebyście zawsze kochali swoje dzieci, bo te nasze dzieci są bezcenne. 20. I już niebawem wejdziemy na 20.01, a razem z nami wskoczy na licznik Violet Grohl z utworem Back in the Cake. I ona właśnie rozpocznie dzisiejszą wędrówkę ku rubieżom Saturna i zobaczymy, czy zakończy to gdzieś w okolicach podium, a może zgarnie reklamówkę złota i tyle będziemy ją widzieć. Violet Grohl, Back in the Cake, nowość.
0: 20.

0: Skupine Twisted ide Rolling Stones, 19-ka na Turbo Topje i to jest ta druga apsolutna nowość. Witamy legendę na liście 20.08. Proszę Państwa, meczyk Portugalia kontra Uzbekistan. Druga połowa za chwileczkę chyba się rozpocznie. 3-0 prowadzą Portugalczycy, 2 razy Ronaldo strzela gole i ma już 10 trafień na koncie, 6 mundiali, a Grzegorz Lato w 3 też strzelił 10 goli. Niesamowita historia. Taria, The Trace Outlives. To jest moja propozycja do Turbotopu i zobaczymy, czy Taria trafi na listę z tym pięknym numerem, który za chwileczkę będzie brzęczeć w waszych radiodzielniczkach.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Witam. Działa Ziembur. Dziś 18 na turbotopie, jeden obrót w górę. Po raz siódmy w zestawieniu i trzymają się na liście. Zobaczymy, jak będzie jutro. Proszę Państwa, 17 minut po 8 wieczorem. Zerknijmy do Houston. Portugalia 3, Uzbekistan 0. No, niewiele mają do powiedzenia rywale w starciu z Portugalczykami. A oni widać, że mają ochotę na psotę, czyli jeszcze jednego gola. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem nadciąga Arogancki Chłopiec, czyli grupa Deep Purple. 3 minuty 15 sekund. Lubię ten numer od samego początku, ale dziś diabeł ich zawołał. 7 do piekła.
1: 17.

0: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

0: Europie. To jest numer, który dziś graliśmy jubileuszowo, po raz 25 w zestawieniu, najdłużej działająca obecnie formacja, i to oznacza, że to już chyba schyłek bogów. 6 razy zgarnęli złoto, a dziś jeszcze dostają 2 w plecy. 20:35 w plecy to jest Uzbekistan. 4-0 prowadzą Portugalczycy. 71 minuta na liczniku. Jakby jeszcze mieli mało kłopotów, to przydzwonili sobie swojaka. Proszę Państwa, czas na miejsce 14. Czyżby te dobre czasy się skończyły? Może tak, może nie. Kto to wie? Nikt tego nie puści w Twoim radiu, ale cały czas gra Insekt.
1: 14.

Adrian, trzynastka na liście. Czy ta trzynastka dziś szczęśliwa? Niestety, 6 do szatana. 3 złota na koncie, 20 raz na turbotopie. I spadają. I wątpię, żeby ktoś to powstrzymał. Proszę Państwa, 12 minut do końca czasu regulaminowego. Potem zobaczymy, ile dorzuci sędzia. Portugalia nadal prowadzi 4-0 z Uzbekistanem. Ale dziś przed nami jeszcze jeden bardzo ciekawy meczek. O 22:00 Anglicy zagrają z Ganą. Tu też być może wydarzą się tak zwane cuda na kiju. Kuba Kubiak wchodzi do gry teraz na miejscu 12, numerem 1996. I dostaje od Was piątkę do nieba. 12.

0: The Howlers i Viper, 11 na liście, ale niestety wypadają dziś z pierwszej dyszki i będą musieli to wziąć i przeanalizować. 20:49 na liczniku. Proszę Państwa, zbliżamy się do pierwszej dziesiątki lodowania 2766 we wtorkowy wieczór. Dziś dwie nowości. Violet Grohl, Back in the Cake oraz The Rolling Stones, Roof and Twisted na 19. Potem Ziembul, Deep Purple, Greta Van Fleet, Play Your Game. Dziś 4 w górę na 16. Muse, Insect, Europe, Kuba Kubiak i The Howlers. No i oczywiście ta dyszka jest gotowa jak zawsze, ale zanim to nastąpi, trzeba jeszcze odpalić czarodziejską paterę. I właśnie z tej oto patery za chwileczkę wystartuje kapela Wirefall. Znamy ją już z Turbotopu i Antyradia, a tym razem proponują numer I Stand. CO9.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: I pomknęliśmy na rowerze Saturna, 21 na liczniku, notowanie 2766, jest wtorek, 23 dzień czerwca, dzień ojca. Bardzo ważny dzień w kalendarzu, mam nadzieję, że wszystkie dzieci pamiętały o swoich tatusiach. Proszę Państwa, przed nami 10 najlepszych numerów i to za chwileczkę wszystko się zacznie wyjaśniać z każdą upływającą sekundą. Zakończył się meczek, Uzbekistan dostał bęcki od Portugalii i ostatecznie przegrał 0-5. A przed nami na miejscu 10 kapela Mastodon, Your Ghost Again. To jest numer, który dziś gramy po raz drugi w zestawieniu, ależ kapitalny lot! 8 obrotów ramiona Archanioła Gabriela. 10.

0: zasłuchałem Foo Fighters i Window, 9 na Turbo Topie, ale dziś proszę Państwa, aż 7 do Belzebuba na Udaj. Musiałem przyciąć Foo Fighters, mam nadzieję, że nic im się wtedy nie stało. 8 po 21 nadciąga meczyk, o 22 przypominam Anglia kontra Ghana. A przed nami już jest moja cudowna patera, a tu za chwileczkę zaprezentuje się kapela z Warszawy. No i ten zespół z Warszawy nazywa się Temat Rzeka i proponują numer zatytułowany Tańcz. 3 minutki 14 sekund. Chcą trafić na Turbo Top. Czemu nie? Dajmy im szansę.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Piękny kawałek Social Distortion, The Way Things Were. Ósemeczka na Turbo Topie, ale dziś 4 do piekła po raz 13 w zestawieniu, a już na zegarze widzę, że 21:17 właśnie teraz rozpoczęło się to wszystko, proszę Państwa. 43 minutki niecałe do meczu Anglia Ghana. Przed nami 7 najlepszych numerów notowania 2766 i za chwilę ten mongolski klimacik ujawni się na antenie Antyradia. Znamy ich doskonale, wiemy na co ich stać i proponują numer Lost Soul, grupa The Who, która dziś wchodzi z drzwiami 9 do nieba.

0: This is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is Alive. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie.

Lyre, Orchard, piątka na turbotopie, ależ zaskoczenie. Idą jak burza ósmy raz w zestawieniu i dziś dostają 6 obrotów do nieba. Wspaniały lot. 21.34, notowanie 2766. Od wtorku do piątku smażymy same dobre numery między 20 a 22. Już jesteśmy na czwartym. Potem będzie propozycja z czarodziejskiej patery i ta finałowa trójeczka. Proszę Państwa, kto zgarnia czwórkę? 4 do nieba. 6 raz zagramy ich oficjalnie na turbotopie. Gurriers. Nobody's coming to save you. Bardzo ciekawy numer, 3.26. I oni też są bardzo blisko tego, żeby załapać się na podium i zgarnąć coś dużego. 4.

poriadnie zagrał. Jack Wine, Dollar Bill. To ostatnia propozycja do Turbo Topu. Krótko i na temat. 21:41. Już podają składy. Jest i stary kogut Harry Kane w napadzie. Gordon Bellingham. No widać, że tu Anglicy podeszli na poważnie do tego meczyku z Ganą i spróbują zgarnąć kolejne punkty i zapewnić sobie wyjście z grupy. No ale Gana nie wypadła kogutowi spod ogona. Zobaczymy, co tu się będzie wyrabiać. Trzy najlepsze numery notowania 2766. Pierwsza dyszka ma Stodol, Foo Fighters, Social Distortion, The Who, The Warning, Lira i Gurriers. A za moment z kwiatami pobiegnę do kapeli Culture Wars, Typical Ways. Bardzo dobry kawałek. Kibicuję im od samego początku i cieszę się, że wreszcie tu dotarli. Dziś siódmy raz w zestawieniu, dwa obroty w górę i kto wie, czy w tym tygodniu to pierwsze złoto nie zabrzęczy w ich reklamóweczce. 3.

Nothing But Thieves Evolution, numer 2 na Turbo Top 1 obrót w Dua, to oznacza, że w piątek oni rządzili w Antyradiu, a dziś mają, proszę Państwa, srebro i 3 złota w reklamówce. 21.48, niecałe 12 minut do meczyku Anglia kontra Ghana, a meczyk obejrzycie już z kolegą Makakiem, który dziś zaprosił na rozmowę zespół Stare Dziady. O czym będą rozmawiać? Oto jedna wielka tajemnica, która nadciąga. A Perfect Circle, Starless, to jest numer 1. Czwarty raz w zestawieniu. 5 obrotów do nieba. Pierwsze złoto na koncie Perfect Circle. I oni przejmują pałeczkę po Nothing But Thieves i rządzą w Antyradiu. Życzę kapitalnego wieczoru i do jutra. 1.

0: Pełna kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Makakofonia, baby have fun. I'm reading it from a young, very young gentleman's nipple. It's very supple and very interesting. My name is Chris. I play in a band called Incubus and I hope you have a lot of fun.
3: Syny dziwny więźniom

0: Jak
1: dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak Szarłacki. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Drodzy przyszli, niedoszli, ewentualni ojcowie. Ten Grzesiuk przed chwilą był specjalnie dla was, abyście pamiętali, że nie każde zbliżenie musi kończyć się ciążą. To była ta przestroga o kobietach, okej? Pozostali ojcowie łączą się z wami w bólu. Mam nadzieję, że mimo wszystko jesteście momentami chociaż tak samo bardzo szczęśliwi, jak i ja bywam. No dobra, jakoś tak. Stare dziady, dobry wieczór.
2: Cześć.
1: Ilu was tam ojców jest ewentualnych?
3: Komplet, wszyscy.
1: Wszyscy, tak? Bo zastanawiałem się wczoraj na antenie, czy już ten. Czyli jednak znacie to. No dobrze, dzieci się cieszą wszystkie?
2: Nawet wnuki.
1: Czyli to są faktycznie stare dziady, moi drodzy. Dobrze. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Renia z tej strony, Makakuś.
1: No dobry wieczór, Reniu, ucałuj i pozdrów tatusia, wyjątkowo, wiesz, w dzisiejszy dzień ode mnie też.
4: Tak. Ja tobie też życzę wyjątkowo wszystkiego najlepszego, bo jesteś też tatusiem. I mojego tatusia też pozdrawiam i mu wszystkiego najlepszego życzę. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Jestem gotów.
4: Zespół Stare Dziady, jak rokiem muzycznie przykłady. Są jak makakusia układy, by dzwonić do antyradia jako pętani w roku zabujani. Nasi tatusiowie są dla nas kochani, bo mają nam cenny czas, by nam nie brakowało, tylko na festiwalu do kogo się chciało, bawić się chciało.
1: Zrozumiałem wszystko. Dziady widziałem cień szczęścia na ich twarzach. Są zachwyceni. Być może powstanie o tym nowy utwór, znaczy na bazie tego tekstu, który przed chwilą
2: Zapisaliśmy.
1: Dajcie spokój. Renia ma od pewnego czasu taką tradycję, że wrzuca te teksty na antyradiowego Facebooka.
4: Przepraszam ciebie, Makakusiu, wiesz co, bo mi się skończył pakiet ten internetowy i nie mogę na razie
1: nic wrzucić.
4: To jak będę miała, to napiszę, dobra?
1: Dobra, okej. Okay. Czyli tym razem nie rzuci.
4: No, to wszystkiego najlepszego jeszcze raz wszystkim tatusiom.
1: Stosunkowo udanej nocy ci życzę, oczywiście.
4: Pa.
1: No dobrze. Kochani, nie sprawdziłem, czy on jest tatusiem, czy nie jest, ale obchodzi dzisiaj urodziny, a nie jest jubilatem. Glenn Danzig, wokalista The Misfits oraz, no teraz wiecie, jeździ za swoim cyrkiem, gdzie się tylko da. Glenn, that's especially for you.

0: 23 czerwca 1980 roku, drogie dzieci, objawił się 15 album zespołu The Rolling Stones, Emotional Rescue, czyli co? Emocjonalne wybawienie. Ja liczę na to, że ten dzisiejszy program czymś takim się dla Państwa właśnie stanie. I że stare dziady, pomimo tego, że stare, to jednak wciąż jare. Właśnie zaraz ustalimy, a wy jesteście, zaliczacie się do takiego podzbioru zwanego dziaderci? Pytam o to 22 minuty po 22, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera.
1: Myślę, że połowicznie tak, no ktoś tam się na pewno zalicza. Te dziadersy, które już mają wnuki, to na pewno.
0: Od dawna wy w tym gronie gracie? Tam coś się zmieniało w składzie? Ktoś na przykład zszedł przedwcześnie?
1: Doszedł później. Tak, jeden doszedł później, bo statystyki wiekowe się nie zgadzały, więc musieli obniżyć te wiekowe średnie, no i dobrali jednego młodszego troszeczkę. Takiego, co jeszcze rozpoznaje twarze, żeby wiedział, skąd żeśmy przyszli i dokąd wrócić.
2: Jeszcze czyta bez okularów.
0: To jakiś bardzo młody.
1: Po prostu się szanuje.
3: Powiedzmy.
0: No dobrze. Jaki jest wasz związek z zespołem Farbenlehre?
2: Z Farbenlehre poznaliśmy się podczas naszych koncertów, ale już też wcześniej, kilkanaście lat temu jeszcze graliśmy w różnych składach, mieliśmy możliwość z Farbenlehre występować na jednej scenie i gdzieś ta znajomość przetrwała, a teraz no, te wspólne nasze koncerty i też podczas trasy Punky Reggae Live gdzieś tak zaowocowały naszą taką bliższą znajomością i z tej strony bardzo gorąco pozdrawiamy zespół Farbenlehre, bo są to naprawdę normalni ludzie. Czujemy z nimi bardzo, bardzo bliską więź. To są tak naprawdę ci normalni.
4: To są nasi kumple po prostu.
5: Pozdrawiamy, chłopaki.
2: Wojtek, ciebie szczególnie.
1: Pozdrawiamy.
0: Ja też się dołączam do pozdrowień w kierunku zespołu Farbenlehre oraz Wojtka w... nazwisko znane redakcji. Manifest mam dla Państwa następujący, że jutro miał być gość, ale nie dostałem żadnych informacji, że będzie mógł, czyli będzie bez gościa jutro. To jest ten manifest ode mnie dla Państwa. Przy okazji Farbenlehre wybrane przez naszych gości w tej chwili.

0: Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devils Pięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Makakofonia. Baby Hefa. Proszę Państwa, widzimy, wszystkie radioodbiorniki teraz, uwaga, nie regulować. To jest tatuaż i to jest makakofonia Baby Have Fun i to jest wokół sutka i to jest naprawdę, to się dzieje naprawdę. Marcin Jagoda Jagodziński, zespół The Windows, mówi się od zawsze.
4: She wants to be your James Bond.

0: Małgorzatko? A nie, Małgorzatka się zerwała. Liczyłem na to, że czeka tam radośnie na to, aż odbiorę telefon. Przepraszam cię najmocniej, zapomniałem o naszej niepisanej umowie, że 22:22, 23:23, ale to możesz zrobić w tej chwili. Na przykład chciałem cię zapytać właśnie, Małgorzatko, czy marzyłaś o tym, żeby być dziewczyną Bonda, bo panowie wybrali właśnie Iggy'ego Popa z 2019 z albumu Free. Tam jeden do mnie machnął, tylko ponieważ widzimy pierwszy raz w życiu, to nawet nie mam zielonego pojęcia, na czym ty na przykład grasz, machając do mnie.
1: Na perkusji gram.
0: O, i jak cię cudownie słychać, właśnie. I wiecie co? Jeszcze policzek dla Pindy w kwiatki, bo Pinda w kwiatki zapomniała przecież absolutnie powiedzieć, że tak, Kwiatek, dobry wieczór. Jest wokalistą, a naprawdę jest Łukaszem Kwiatkowskim. Witam serdecznie.
2: Cześć, Makar, cześć.
0: Podobno się z pracy zwolniłeś dla mnie.
2: Znaczy nie tyle, co się zwolniłem, co się spóźnię.
3: Będzie musiał odrobić.
0: A nie, no to spoko. Ja myślałem, że naprawdę już tak, wiesz, rejtanowski jakiś rzut na taśmę. Nie
2: mam
0: będę.
2: Mam nadzieję, że wróci do roboty.
0: Nie będę robił, kuźwa, nie. Wystąpię.
2: Zobaczymy, co powie
0: w makakofonii i będzie git. Wystarczy. Dobrze. Piotr Sikora, dobry wieczór. Na basie gra.
3: Tak, wszędzie, gdzie da się, gra się na basie.
0: Szyje się na basie, gdzie tak tylko jest. Da się. Jakoś tak to leciało.
3: Tak.
0: Oj, dobrze. Kmaku, który to Arek? Kmak, gitara.
4: Jestem.
0: A ty jesteś prowadząca czy rytmiczna?
4: Wiesz co, to...
0: Czy wy się zmieniacie?
4: Mamy podzielone partie, tak. Mamy podzielone partie.
0: Klajusz, Tomek,
4: raz
0: Klajan.
4: Prowadzę, raz gram solo. Podzielone partie.
3: Raz jest nią, raz nią.
2: Jesteśmy elastyczni.
0: No dobrze, to... Klajusz na drugiej gitarce i Harnasia państwo poznaliście, bo to on tam.
3: A. Ten, co macha. Dudbuka.
2: Ten, co chciał być Jamesem Bondem.
0: Co chciał Iggy'ego Popa. Małgorzatko, i co? Ty chciałaś kiedyś być dziewczyną Iggy'ego?
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór, pozdrawiam. Jestem wywołana do tablicy, więc się zgłaszam. nie chciałam nigdy być, tak naprawdę.
0: No coś ty.
5: Naprawdę.
0: Nie było to twoim dziewczęcym marzeniem?
5: Nie, nie było. Inne były marzenia.
0: Rozumiem. Czyli wszystko byle nie... A, wiem. J23 znowu nadaje. To było to.
5: Być może.
0: No dobrze. Albo ten 17 mgnień wiosny.
4: Ewentualnie porucznik Borewicz.
0: O, widzisz?
5: Nie, prędzej Janek Kos.
0: Czyli cztery pancerni, tak?
5: Tak. W przedszkolu chyba wszystkie dziewczynki szalały.
0: A, czyli Marusia i tak dalej, nadajemy komunikaty. Roześmiana jak zawsze. Dobrze, cudownie, że z nami jesteś, że nie zasnęłaś.
5: Jestem.
0: Pomimo plotek.
5: Nie jestem. Plotki zawsze są, będą, także ja już się przyzwyczaiłam.
0: Zaraz będzie piosenka na ten temat. Stosunkowo udanej nocy ci życzę. Pa.
5: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam ciebie i zespół również.
3: Dziękujemy.
0: Zespole drogi, powiedzcie państwu o utworze Nietolerancja z zeszłego roku. Bo to właśnie będzie.
3: Jest to nasz najnowszy numer. No, poruszyliśmy temat dobrze znanym wszystkim, ale gdzieś jakoś taki temat pomijany. Dopiero dostrzegany jest, gdy naprawdę coś tragicznego się wydarzy. Mówimy o tym otwarcie, że. No niestety trzeba mieć oczy wokół głowy otwarte, czasami trzeba inaczej patrzeć na wszystko, dostrzegać te rzeczy, które wydają się dla nas jakieś dziwne, nienormalne, a dla kogoś jest to cały świat, więc nietolerancja w dzisiejszych czasach robi dużo, dużo zła i dużo spustoszenia. Nie dajmy się wciągnąć w to wszystko, patrzmy i starajmy się pomóc ludziom, którzy tego potrzebują.
0: To ja mam pytanie odnośnie właśnie wnętrza, w którym jesteście, bo ja myślałem, że to jest jakiś kuźwa żart taki, że wpadli panowie do sklepu muzycznego, zrobili sobie zdjęcia i wyszli stamtąd. Ale oni tam wciąż są. Te gitary za nimi wiszą. Wytłumaczcie mi, gdzie wy jesteście.
6: Lepiej muzycznie.
3: Tak, tak. No, jesteśmy akurat w moim pokoiku, czyli u Pieti, basisty. To jest pokój, w którym tworzę, piszę wszystkie utwory starych dziadów. Tu mam wszelkiego rodzaju instrumenty, na których w miarę sobie jakoś tam radzę przy tworzeniu utworów. To jest mój świat, który stworzyła dla mnie moja żona.
0: Ucałuj żonę od nas, ukłony dla żony. Stare dziady.
3: Moja żona, wierna fanka, zjeździ z nami na wszystkie koncerty.
0: Naprawdę?
3: Tak, tak.
0: Kurza melodia. Tak, to podrzućcie ją wspólnie, tak radośnie do góry, i żeby też odrzucić. Żeby się to nikomu nie wiązało nigdy z nietolerancją.
6: Jasne.
4: Jasna sprawa.
3: Tak, tak.
0: Stare dziady przed państwem w tej chwili na antenie Antyradia w makakofonii. A, wróć. Anglia remisuje z Ganą 0-0, a 42 minuta minęła. Ja trzymam kciuki za Ganę, ale wrócimy do tego, jak będziemy bliżej balkonu z lat 90., okej? Okay?

0: Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, który ze starych dziadów i czy przy okazji ojciec i dziadek wybrał ten utwór z 1992 roku.
1: To ten najmłodszy dziadek, najmłodszy dziad, przepraszam, nie dziadek. Dlaczego? Wielki sentyment do muzyki grunge'owej i lata 90. Kurczę, ze znajomym jeszcze siedzieliśmy często u niego w domu i próbowaliśmy podłączenie gitarami do starej wieży, przegrywać kawałki Pearl Jam, jaraliśmy się grubo. Też koncert w Chorzowie, już teraz roku nie pamiętam, ale fantastyczny koncert, jeszcze wtedy z Linkin Park i z Komą, genialny. No i ten kawałek gdzieś tam głęboko w głowie siedzi, mega sentyment.
0: No dobrze, ale jakoś nie przełożyło się to na dalszą działalność radosną, muzyczną, bo nie poszedłeś w grunge, tylko w punk rocka.
1: Wiesz co, był też taki etap, był projekt, który był grunge'owy, nie przetrwał znaku czasu, no bo to był początek lat 2000 gdzieś tam. Nie udało się wyjść z garażu, parę koncertów. Potem gdzieś ludzie się rozjechali, bo to był taki etap, gdzie się pojawiały te właśnie dzieci i tak dalej. No nie udało się, ale próbowałem. No co mogę powiedzieć?
0: To dla podsumowania tej części, ten utwór, który chyba państwo poznaliście wczoraj, Jestem jaki jestem, tym razem się rzucamy na stare dziady z 2022.

0: Bogdan, to było specjalnie dla ciebie, moi drodzy. Bogdan Kondracki, wokalista, basista, kobonga, neumy oraz nii, obchodzi dzisiaj swoją urodziny. Jak zaznaczałem wcześniej, nie jest jubilatem, tylko solenizantem. Mimo wszystko zdrowia. Cofnęliśmy się do kobonga z 1995. To było otwarte zaproszenie na balkon z lat 90. Tool przyjedzie z kilkuminutowym opóźnieniem, bo w zasadzie planowo powinien odjechać za 5-3 sekundy.
1: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hi, this is John Petrucci from Dream Theater, hanging out in Poland. You're listening to Makakofonia. Baby, have fun.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa z powodu jej rozpoczęcia z 10,000 Days, Right Into, Tool, wybrany przez stare dziady. Czy któryś naciskał, czy tak gremialnie wszyscy byli za tym Right Into?
1: No to pokryją mu to zrobił.
2: Ja nie pytałem, po prostu mówię, kurde, takie dobre studium człowieka, jego upadku, no nie da się tego nie posłuchać.
3: Ja się podpisuję też do tego, Kratek mówi tutaj z tej strony. Też lubię.
1: To ja mówię, trener Jarzum.
2: Tak, ale generalnie tak, to moja wina, przepraszam.
0: Nie, no bardzo dobrze, ja jestem zadowolony jak najbardziej. Dobrze, losie człowieka pomówmy, bo ja was prosiłem o to, żebyście przysłali jakieś wizualizacje, plakaty, koncertów, które będziecie grali i wyszło na to, że wy w ogóle do sierpnia to jesteście bezrobotni muzycznie. Czy to jest prawda, czy wy jednak macie gdzieś jakieś ukryte, kiedy gracie najbliższy koncert, może w ten sposób?
2: No faktycznie, jesteśmy bezrobotni, ale to wynika z tego, że no, sezon urlopowy, no kurczę, przyszedł czas lipca, musimy się trochę zrelaksować, a tak naprawdę to pracujemy nad nowym materiałem, coś takiego, on już jest nagrany, teraz go doprecyzowujemy, pracujemy nad wizualami, nad szatą graficzną okładki, walczymy być może z jakimś teledyskiem, a ponieważ wszystko mamy DIY, to niestety musimy na to poświęcić swój czas i dlatego ten lipiec jest takim okresem martwym, bo liczymy na to, że może w sierpniu już...
3: ruszy z kopyta.
2: Tak, wyskoczy coś z pudełka i będziemy mieli co pokazać nowego.
0: A że oprócz tego, że wyskoczycie na scenę, to jeszcze krzykniecie, ej, słuchajcie, bo mamy nowy teledysk tam gdzieś, warto zobaczyć, tak? O to chodzi?
1: I nową płytę
0: od razu. A ile już macie utworów na tę nową płytę w takim razie?
3: Wszystkie.
0: Co znaczy wszystkie? Wszystkie dwa, czy będzie 12?
3: Będzie 12.
2: Tak, wszystkie 12.
3: Będzie 12. Wszystkie już nagrane. Realizują się powolutku. Także no, mamy taką nadzieję, że na ten sierpień, połowę czy końcówkę sierpnia już nam się uda wyskoczyć z nową płytą w ręce
2: i na scenie.
3: No. I na scenie.
0: W połowie sierpnia, dokładnie 14-15, to z tego, co tutaj mi przysłaliście, gracie na Ustrzyckim Festiwalu Rockowym 2026. Tak. Czyli co, to wtedy, tak? Ewentualnie gruchnie news. No dobrze, a kto zajmuje się szatą graficzną?
1: Mamy do takiego szpeca.
3: Tego najmłodszego.
1: Najmłodszego, który jest nauczycielem informatyki, nasz Tomuś, gitarzysta. On się zajmuje tym wszystkim, bo my niestety nie wszyscy to kumamy. Te guziki, przełączniki, takie rzeczy.
0: A ty, Tomuś, ty też robiłeś pierwszą płytę?
2: Tak. Stety lub niestety tak.
0: Ale dlaczego znaczy, co, nie jesteś do końca zadowolony ze swojego dzieła?
2: Bardziej, ale wiesz, to zależy, co chcesz mi powiedzieć.
3: No jeszcze bardziej.
2: Asekuracyjnie. Nie, no tak. No zwalają na mnie wszystko, bo tu właśnie zasłaniają się tym wiekiem. Ja w ogóle zastanawiam się, czy nie po to mnie wzięli, żeby mnie wykorzystać.
3: Nie, bo już musimy okulary nosić.
0: Spokój się. Dobrze, kochani, to teraz się rzucimy na Marcina Jagodę Jagodzińskiego, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny i zdaje się, że nie jest również jubilatem, ale śpiewa w The Windows.
3: Tak.
0: Panowie znacie The Windows, tak?
3: Oczywiście, że tak. I chcielibyśmy
1: koledzy.
2: Znamy, pozdrawiamy serdecznie.
3: I złożyć mu serdeczne życzenia.
1: Marcin, dla ciebie. Jesteśmy tu, aby popsuć ci dzień. Jesteśmy tu, aby popsuć ci dzień. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Marcin.
2: Trzymaj się.
0: Marcinku, nie porób się za bardzo.

0: Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devils Pięty i wielu innych. 16-19 lipca na festiwal zaprasza Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Artur Hajdasz, Hajdalon. Makakofonia, pozdrawiam. A tutaj nie wiem, co to jest fun. Have fun. Baby have fun. Makakofonia, baby have fun. A to sen dookoła. To jest twój naturalny, czy... czy jakoś go powiększałeś, albo... coś z nim robiłeś? Czy takie wielkie to jest twoje? No a to kto wie, to wie. No, olbrzymie coś dookoła tego ma napisane to.

0: Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside.

0: Mam nadzieję, że wszyscy fani Dream Theater są w niebo wzięci. Ci, którzy należą do zespołu Stare Dziady po części, bo jeden utwór się nie załapie, w ogóle szans nie ma. Ale to, żeśmy sobie wyjaśnili wcześniej, mam nadzieję, że są świadomi tego, że utwory, które trwają 24 minuty, mają słabą szansę, żeby się pojawić w dwugodzinnym programie. No dobrze, który z panów, czy też może gremialnie wszyscy są fanami Dream Theater?
1: Znaczy się, ja jestem ogólnie psychofanem kmaku Dream Theater, a zwłaszcza Petruciego. Zarazili mnie koledzy z Krakowa bardzo dawno temu, a zacząłem z tą muzyką przygodę Dream Theater od płyty Metropolis, więc potem musiałem się cofać do tyłu, do tych trzech poprzednich. Potem cios, kiedy odszedł Portnoy, bo ta muzyka troszkę się zmieniła jednak mimo wszystko. On tam też wnosił swoje w ten temat. Ale Parsomania znów zrobiła robotę. Jak wrócił Portnoy, to znów jest ten stary Dream Theater dla mnie. No i ten mega Petrucci, którego brzmienie, którego partie gitarowe, solowe, to jest zresztą w ogóle w tej muzyce tego zespołu dzieje się tyle, no nie trzeba o tym gadać, bo to wystarczy posłuchać. Tam się tyle dzieje.
0: Znaczy ja to bym tego Labrie usunął stamtąd tylko.
1: Był taki moment, ale byłem w zeszłym roku na koncercie w Opocie, dokładnie rok temu. Powiem ci, że albo używa jakiegoś urządzenia, które mu poprawia wokal, albo się naprawił.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że na koncercie brzmi lepiej niż na płytach?
1: No nie, no wiadomo, że nie. W studiu można poprawiać bez końca, nie? A jednak na koncercie no wszystkie niuanse wychodzą, ale dało się go słuchać. W Sopocie dało się go słuchać.
0: Dobrze, to teraz, moi drodzy, porozmawiamy sobie znów o zupełnie innym zespole niż Stare Dziady, tylko wybranym przez was zespole Stacja B. Poznałem go również dzięki nieśmiałej propozycji, która wyniknęła ze strony Farbenlere i Wojtka W., nazwisko wciąż znane redakcji. To proszę bardzo o Stacji B opowiedzieć państwu, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi.
2: No to pozwolę sobie powiedzieć, że to jest normalnie zespół, który pokazuje, że młoda krew w muzyce punk rockowej może zaistnieć. Wyszli z bardzo fajnego źródła, bo to Ustrzyki Dolne, czyli kolebka punk rocka dla wielu osób, które siedzą w temacie, no to wiadomo, KSU legendarne stamtąd pochodzi.
3: Pozdrawiamy z tego miejsca.
2: Tak, oczywiście, najbardziej cały zespół. W każdym razie chłopaki z Stacji B pokazali, że nie tylko młoda krew może się pojawić na scenie, ale może wyjść z takiego miasteczka, w którym no, kiedyś panowała tylko jedna nazwa, a teraz świetnie się dzielą w ogóle Bieszczadami i no, generalnie ich twórczość no, po prostu moim zdaniem mega czad, a ta najnowsza płyta, pomieszanie punk rocka, trochę metalu, hard rocka, no przegenialne.
0: Sługa Karnawału to ta wspomniana płyta Stacji B, moja wściekłość wybrana przez naszych gości dla państwa.

0: Chuck, that was especially for you. Charles Chuck Billy, wokalista zespołu Testament, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Cofnęliśmy się do takiego utworu Shadow People, bo ja jak ten człowiek cień zaraz rzucę się na swój rower i będziemy przemierzali tajemnicze miasto. No dobrze. Kwiatek, od razu pytanie do ciebie jako wokalisty. Ty piszesz wszystkie teksty z zespołu Stare Dziady, czy koledzy ci pomagają? Albo ktoś jeszcze?
1: Powiem szczerze, że ja jeszcze nic fajnego w życiu nie napisałem.
0: Czekaj, bo znowu cię słychać, jakbyś gadał z kibla. Zróbcie tam...
1: Nie jestem w tylu, ale powiem szczerze, że teksty, które są pisane dla Starych Dziadów, oczywiście pisze Pietia, basista. Mnie się jeszcze nie udało nic napisać logicznego, że tak powiem.
2: Ale fajnie śpiewa.
1: Ale dziękuję.
0: O, i teraz jak zrobiliście, jak Pietia się włączył na moment, to przeskoczyłeś na ten tor, podczas którego my cię świetnie słyszymy. Teraz nie brzmisz jak z kibla, tudzież z budki telefonicznej. No o to mi chodziło generalnie. Rozumiem, czyli nie, dobrze, i to od początku tak jest, tak? Że ty przyjmujesz teksty od Pieti. Pietia, jesteś nadwornym tekściarzem Starych Dziadów?
3: Tak, tak. Wszystkie numery z pierwszej płyty, z drugiej są napisane przeze mnie. Ja też tworzę też muzykę.
0: To pokiego grzyba ci pozostałe Stare Dziady, jak ty to wszystko załatwiasz samodzielnie?
4: Bo sam tego nie zagra.
1: Ja muszę jeszcze sprostować jedną rzecz. Na pierwszej płycie znalazł się kawałek, który napisała moja żona. Jest po angielsku z tego względu, że jest anglistką.
3: To znaczy tekst, nie kawałek.
1: Tekst.
0: Ja doskonale zrozumiem, ale jest też w wersji tłumaczonej na polski później, czy nie?
3: Lepiej nie warto tłumaczyć, bo...
1: Znaczy, to jest bardzo romantyczny kawałek. Jeżeli ktoś rozumie język angielski, doskonale zrozumie, bo nie ma w wersji polskiej.
0: Okej. Okay. W wersji angielskiej to brzmi też jakoś, ale wersja polska mi się dużo bardziej podoba. Widzę 0000. Oznacza to, że zdobyłem nadprogramową trzecią koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Przy okazji znaleźliśmy się na bardzo krótko i szybko w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Pierwsza informacja jest taka, że Ghana zremisowała z Anglią 0-0, pomimo tego, że Anglia przez przynajmniej ostatnie kilka minut waliła w Ghanę jak w bęben, ale nic to nie dało. Cudowne. Dobrze, panowie, przypomnijcie bardzo proszę, kiedy gracie na Ustrzyckim Festiwalu Rockowym, czyli w zasadzie od kiedy ruszacie w trasę po, mam nadzieję, radośnie nagranej drugiej płycie.
3: 14-15 sierpnia, wtedy trwa Festiwal Ustrzycki, tam zagramy w drugi dzień. A wcześniej jeszcze będziemy grać w Borach Tucholskich, w takiej małej, zacisznej miejscowości na fajnym festiwalu. I potem już jesienią się rozpędzamy, jeździmy z naszą płytą i postaramy się dotrzeć wszędzie tam, gdzie nas jeszcze nie było, gdzie nas jeszcze nie znają. Ale myślę, że to już wszystko za chwilę będzie na tym etapie, że będą nas wszyscy już znali i kochali.
0: Stare Dziady były naszymi gośćmi. Bardzo panowie dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy cały Oświęcim, z którego pochodzimy, i całą Polskę, i wszystkich naszych fanów.
2: Pozdrawiamy.
0: Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Zanim się rozstaniemy, mam do panów prośbę i do państwa również, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ona ma łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, on brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ułożyliście to sobie w głowach? Jesteście gotowi? Cudownie. Moi drodzy, ponieważ tak jak stare dziady nadmieniły, oni są w Oświęcimiu, a ja jestem w Warsaw by Night. Gdyby oni śpiewali ze mną na antenie, to pewnie byśmy się rozjechali właśnie jak stare dziady. No bo jest różnica czasowa wynikająca z połączenia internetowego. Ale mamy... To się rzadko zdarza. Ale tym razem w makakofonii Baby Have Fun, tej właśnie wyjątkowej, po godzinach, już w środę, mamy zastępstwo za koleżankę w ciąży. Słyszeliście państwo zapewne historię o takim naszym słuchaczu z Gniezna, który z psem Charlie przemierza to Gniezno, słuchając makakofonii, i potem śpiewa z psem Charlim właśnie tę pieśń kończącą, tak, do muzyki, którą podałem przed chwilą. Został czas jakiś temu zaaresztowany nawet przez policję, musiał im zapłacić czy coś. Ale po co ja państwu o tym opowiadam? Przecież Adaś może opowiedzieć państwu sam. Odpaliłem ci, czekaj, nie ten mikrofon ci odpaliłem, ten ci odpalę. O, będzie wygodniej. Opowiedz państwu o tym, o tej swojej przegodzie ze śpiewaniem pieśni kończącej i spotkaniem z policją w Gnieźnie.
2: Ha, nic ciekawego, tak, nie ma się czym chwalić, ale mam do tej pory nieoprawione jeszcze w rameczkę, ale mam mandacik, który dostałem za kłócanie ciszy nocnej.
0: Jeżeli masz ochotę, ucałuj córkę, małżonkę przez antyradio po
2: oczywiście
0: godzinach. Proszę bardzo.
2: Przesyłam, jeśli słuchają, bo nie wiem, czy ogarnęły sobie jakieś internetowe radio, czy nie.
0: Ogarnąć można wzrokiem step, chciałem przypomnieć,
2: dobrze,
0: tradycyjnie.
2: Dobrze, czyli zasadniczo młodzież mówi, że coś ogarnia, a ja się staram być młodzieżowy ze względu na córkę, co oczywiście jako dziadersowi wychodzi średnio, jak widać.
0: No dobrze, to ja odliczę i lecimy z flagą na kasku. Panowie w Oświęcimiu pamiętają tekst, tak? Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Muzyczka pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Dobrze, ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. Proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy.
4: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Cudownie, stosunkowo udanej nocy. Starym dziadom też wyszło pięknie. Panowie, jeszcze raz dziękuję. Stosunkowo udanej nocy. Pa.
1: Pa, pa. Ja dziękujemy bardzo.
2: Ja nie powiem pa.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.